0: Wychylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane.
1: Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu półtora roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
1: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło dwoje nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
1: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli Twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków, co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami. Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, znany z komediowego talentu, postanowił, że nie będzie się wygłupiać w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Aktor przyznał, że występy na żywo to dla niego za dużo stresu, a emocji ma już pod dostatkiem w teatrze. Cóż, nie każdy musi być mistrzem w naśladowaniu gwiazd, zwłaszcza gdy ma się już swoje miejsce na scenie. A może po prostu nie chciał, by ktoś go pomylił z kolejną celebrytką twarzą. Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. Joan Collins, nieustraszona 93-letnia, pokazuje światu, że wiek to tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki. Dominik Rupiński, influencer, który zaczynał od tańca w internecie, teraz zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Z ponad 4 milionami obserwujących na TikToku, Dominik zamienia plac budowy swojego domu na salę treningową. Czy jego doświadczenie z choreograficznych filmików pomoże mu zdobyć kryształową kulę? Jesienią przekonamy się, czy jego taneczne kroki będą równie popularne jak perfumy o zapachu waty cukrowej. Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie panny młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Canal+, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania.
2: Emilia z 8 edycji Sanatorium Miłości to prawdziwa bohaterka, która zrzuciła 40 kg, ale nie tylko wagi, lecz także życiowego ciężaru. Po latach opieki nad chorym mężem i zmaganiach z depresją odnalazła nową siebie. Choć w programie przeżyła krótką przygodę z Henrykiem, który szybko wybrał inną, Emilia nie traci energii i uroku. Jej historia to dowód, że życie potrafi zaskoczyć, a prawdziwa siła tkwi w nas samych.
1: Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. Po latach ciszy Piknik Country wraca na ekrany TVP, a to wszystko z okazji 45-lecia festiwalu. Już jutro, 24 lipca, TVP2 zaserwuje widzom prawdziwą ucztę muzyczną prosto z Mrągowa. Na scenie pojawią się zarówno polskie gwiazdy, jak i światowe legendy country, w tym Albert Lee i Sarah Jory. Ciekawe, czy nostalgia za kowbojskimi kapeluszami i dźwiękami pedal steel guitar przyciągnie tłumy przed telewizory. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
2: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja. Rok temu świat stracił jedną z największych ikon heavy metalu, Ozziego Osborna. Muzyk zmarł nagle w wieku 76 lat, zaledwie 2 tygodnie po swoim ostatnim koncercie, który odbył się w Birmingham. Choć na scenie siedział na tronie niczym król ciemności, za kulisami czaiła się śmierć. Jak się okazuje, Ozzy wiedział, że jego czas się kończy, ale mimo to postanowił pożegnać się z fanami w wielkim stylu, ignorując ostrzeżenia lekarzy. Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat. Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc. A zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Podobnie dla Torunia termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
2: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna.
1: We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem. Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
2: Na plażach w Łazach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli z powodu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. Silne prądy wsteczne i fale sięgające 2,5 metra stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ratownicy apelują o respektowanie zakazu i zwracanie uwagi na czerwoną flagę. Choć woda jest wolna od sinic, to szalejący żywioł uniemożliwia bezpieczną rekreację.
1: 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków.
2: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny. Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
2: Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania. W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
1: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamrot. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Haugseng-Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linette i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 15 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
1: Monika i Kajtek z Na Wspólnej zakończyli swoje zdjęcia przed wakacjami. Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek pożegnali się z widzami na Instagramie, życząc wszystkim udanych wakacji. Choć serial jest emitowany przez całe lato, ekipa potrzebuje przerwy, dlatego aktorzy wrócą na plan po wakacjach. Fani mogą być spokojni, bo nagrano wystarczająco dużo odcinków, by cieszyć się ulubionymi bohaterami przez całe lato. W ostatnich odcinkach rodzina Cieślików zmagała się z trudnymi chwilami, ale teraz czas na chwilę oddechu. Co przyniosą nowe odcinki? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, Pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witewski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witewski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
0: Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia. Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
0: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania. PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
0: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
2: Pensje policjantów w 2026 roku różnią się w zależności od stażu, stopnia i miejsca służby. Kursanci przed 26 rokiem życia zarabiają złotych netto, a po ukończeniu 26 lat złotych. Po szkoleniu wynagrodzenie wzrasta, sięgając złotych netto dla młodszych funkcjonariuszy. Dodatki, takie jak świadczenie mieszkaniowe czy mundurówka, znacząco wpływają na ostateczną kwotę wypłaty.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
4: Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów.
2: Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a powrotu do Mandaryny. Podczas koncertu w Opolu lider ich troje przerwał występ, by wykrzyczeć swoje uczucia do byłej żony, używając przy tym niecenzuralnych słów. Fani są zachwyceni, a na wakacyjnych stoiskach królują soki wiśnia z mandarynką. Czy to wielki powrót miłości, czy tylko kolejny odcinek celebryckiego serialu? Eksperci nie pozostawiają złudzeń, że to raczej łabędzi śpiew Wiśniewskiego.
1: Dziś mija 20 lat od tragicznej śmierci Ewy Sałackiej, aktorki, którą widzowie uwielbiali za jej charyzmę i niezapomniane role. Jej córka, Matylda Kirsztajn, przypomniała o tej smutnej rocznicy, publikując wzruszający wpis na Instagramie. Sałacka zmarła w wyniku wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez OSE, co do dziś pozostaje niewiarygodnym przypadkiem. Mimo upływu lat, jej fani wciąż nie mogą pogodzić się z tą stratą, a jej pamięć jest żywa jak nigdy. Maria Prokop, znana dotąd głównie jako była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich, zostając prowadzącą nowego reality show Polsatu – Wielka Miłość w Małym Mieście. To jej debiut w telewizji, ale kto by się tym przejmował? Marcin Prokop, gwiazda konkurencyjnego TVN-u, zaskakująco ciepło wspiera byłą żonę, życząc jej sukcesów. Ciekawe, czy to nowy trend w show biznesie – wspieranie konkurencji?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
1: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany.
2: Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba z Bikcyca porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali. The Hales Hailstorm i Matt Cameron z Soundgarden połączyli siły w projekcie King Ultra Mega, by oddać hołd Chrisowi Cornellowi. Ich najnowszy cover Birth Ritual z filmu Singles to prawdziwa muzyczna petarda. Hale z charakterystyczną chrypą i Cameron, który grał w oryginalnej wersji, tworzą razem coś, co można nazwać muzycznym tańcem z duchami przeszłości. A wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia artystów zmagających się z problemami psychicznymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, zespół, który wstrząsnął światem metalu, powstał dzięki młodzieńczej wizji Larsa Ulricha. Zaledwie 18-letni perkusista z Danii, zainspirowany brytyjskim heavy metalem, postanowił stworzyć coś nowego. Debiutancki album Kill 'Em All z 1983 roku, choć początkowo nie odniósł komercyjnego sukcesu, szybko zdobył uznanie krytyków za swoje innowacyjne brzmienie. Dziś uznawany jest za kamień milowy w historii metalu, a Metallica wciąż nie zwalnia tempa, pokazując, że młodzieńcza pasja może zmienić świat.
2: Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
1: Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. cóż za niespodzianka? Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Raciąż mieszkanka uratowała młodego bociana, który wypadł z gniazda. Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy, a policjanci z Płońska szybko zareagowali. Ptak został zabezpieczony i przetransportowany do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Baboszewie, gdzie jest pod stałą opieką weterynaryjną.
2: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty, od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego. Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Od jutra, 24 lipca, kierowcy w Warszawie mogą ponownie korzystać z odcinka ulicy Grzybowskiej, między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów. Przebudowa ulicy trwa, a jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku.
2: Łomnica Zdrój, malownicza miejscowość w Małopolsce, znana jest z bogatej historii i naturalnych źródeł mineralnych. Choć w przeszłości dwukrotnie uległa wyludnieniu, dziś jest popularnym uzdrowiskiem. Otoczona górami Beskidu Sądeckiego, oferuje nie tylko lecznicze wody, ale także liczne szlaki turystyczne i unikalne zjawiska przyrodnicze, jak wulkaniczne mofety. To idealne miejsce na regenerację i odpoczynek w ciszy i spokoju. Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory.
1: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin. Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
2: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące chrupiących płatków kokosowych marki Leo Good Foods, dostępnych w Rossmanie. Produkt zawiera niebezpieczne ilości dwutlenku siarki, co stanowi zagrożenie dla alergików. Płatki są wycofywane ze sprzedaży z powodu nieprawidłowości w etykietowaniu. Dystrybutor i sklepy podjęły działania, aby usunąć produkt z półek. Konsumenci, którzy zakupili te płatki, mogą je zwrócić do sklepów. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe. Na polskim rynku paliwowym obserwujemy dziś różne kierunki zmian cen. Olej napędowy wyraźnie drożeje, podczas gdy ceny benzyny PB95 i PB98 nieznacznie spadają. Orlen i Aramco oferują najtańszą benzynę, natomiast Orlen prowadzi w cenach oleju napędowego. Na globalnym rynku ropy sytuacja jest napięta, a baryłka Brent kosztuje około $96,5. Wzrost cen ropy i słaby złoty podnoszą koszty dla polskich rafinerii. Kierowcy muszą przygotować się na droższe tankowanie diesla przed weekendem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw. Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały, dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacje. wakacyjny czas.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującej konfrontacji. Basia, podejrzewając Krzysztofa o romans, postanawia zmierzyć się z nim i jego domniemaną kochanką. Finał tej rozmowy przyniesie jej ogromne zaskoczenie. Krzysztof wyzna, że nie zdradzał, lecz odkrył nielegalne interesy Andrzeja, jej byłego męża. Tymczasem Igor stara się pomóc córce Julce, która zmaga się z problemami związanymi z narkotykami. W rodzinie Bergów również nie brakuje napięć, gdyż wizyta kuratorki wywołuje sporo emocji. Junior obwinia Elizę o kłopoty ojca, co prowadzi do wybuchu podczas rozmowy. Jarek natomiast próbuje odnaleźć się w nowej relacji z Martyną, choć myślami wciąż jest przy Elizie. W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
0: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz. Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poyraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poyraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, Pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju, w Gdańsku, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane. Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części. Dziś odbyło się kluczowe spotkanie między byłym premierem Mateuszem Morawieckim a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowy miały miejsce tuż przed upływem ultimatum postawionego przez kierownictwo partii, które wymaga od parlamentarzystów złożenia oświadczeń o braku przynależności do niezależnych stowarzyszeń politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo zarzutów o działalność rozłamową, nie zamierza rezygnować z działalności swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Brak złożenia wymaganych dokumentów grozi wykluczeniem z partii.
2: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło dwoje nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
2: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza. A dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli Twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków, co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona. Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, znany z komediowego talentu, postanowił, że nie będzie się wygłupiać w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Aktor przyznał, że występy na żywo to dla niego za dużo stresu, a emocji ma już pod dostatkiem w teatrze. Cóż, nie każdy musi być mistrzem w naśladowaniu gwiazd, zwłaszcza gdy ma się już swoje miejsce na scenie. A może po prostu nie chciał, by ktoś go pomylił z kolejną celebrycką twarzą. Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. Joan Collins, nieustraszona 93-letnia, pokazuje światu, że wiek to tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki. Dominik Rupiński, influencer, który zaczynał od tańca w internecie, teraz zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Z ponad 4 milionami obserwujących na TikToku, Dominik zamienia plac budowy swojego domu na salę treningową. Czy jego doświadczenie z choreograficznych filmików pomoże mu zdobyć kryształową kulę? Jesienią przekonamy się, czy jego taneczne kroki będą równie popularne jak perfumy o zapachu waty cukrowej. Małgorzata Werner, niegdyś polska Pamela Anderson, która w latach 90. królowała na ekranach, teraz zmaga się z poważnym wyzwaniem. Po latach ciszy ikona telewizji lat 90. ujawniła, że choruje na stwardnienie rozsiane. Kiedyś prowadziła Disco Relax i pojawiała się w popularnych serialach. Dziś prowadzi własny biznes w branży przeciwpożarowej. Życie potrafi zaskoczyć, a Małgorzata pokazuje, że nawet po burzliwych latach w show biznesie można odnaleźć nowe ścieżki. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. Po latach ciszy Piknik Country wraca na ekrany TVP, a to wszystko z okazji 45-lecia festiwalu. Już jutro, 24 lipca, TVP2 zaserwuje widzom prawdziwą ucztę muzyczną prosto z Mrągowa. Na scenie pojawią się zarówno polskie gwiazdy, jak i światowe legendy country, w tym Albert Lee i Sarah Jory. Ciekawe, czy nostalgia za kowbojskimi kapeluszami i dźwiękami pedal steel gitar przyciągnie tłumy przed telewizory. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
2: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie, otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja.
1: Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja. Tammy Slayton, gwiazda sióstr wielkiej wagi, zrzuciła ponad 200 kg, ale życie nie przestaje jej zaskakiwać. Po śmierci męża, zaledwie pół roku po ślubie, znalazła nową miłość i planuje kolejny ślub. Jej wybranka, Andrea Dalton, ma za sobą burzliwą przeszłość z aresztowaniami za przewinienia drogowe i posiadanie marihuany. Cóż, życie Tammy to prawdziwy rollercoaster, a nowe odcinki programu już wkrótce na ekranach. Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborn ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi.
2: Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc, a zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
2: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów straży pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna.
1: We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem.
0: Słuchacie Radia Super Express. ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
2: Na plażach w Łazach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli z powodu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. Silne prądy wsteczne i fale sięgające 2,5 metra stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ratownicy apelują o respektowanie zakazu i zwracanie uwagi na czerwoną flagę. Choć woda jest wolna od sinic, to szalejący żywioł uniemożliwia bezpieczną rekreację.
1: Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
2: Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu 1,5 roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: Raków Częstochowa rozpoczął dziś walkę w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA, mierząc się z maltańską Valettą FC. Mecz rozpoczął się o godzinie 18:30. Trener Rakowa, Dawid Kroczek, podkreśla, że żadnego przeciwnika nie można lekceważyć, mimo że to Raków jest faworytem. Spotkanie można oglądać na żywo w internecie, na kanale sportowym w serwisie YouTube.
0: Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
1: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksenk Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek.
0: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto. który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
1: W 4259 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Monika i Kajtek z Na Wspólnej zakończyli swoje zdjęcia przed wakacjami. Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek pożegnali się z widzami na Instagramie, życząc wszystkim udanych wakacji. Choć serial jest emitowany przez całe lato, ekipa potrzebuje przerwy. Dlatego aktorzy wrócą na plan po wakacjach. Fani mogą być spokojni, bo nagrano wystarczająco dużo odcinków, by cieszyć się ulubionymi bohaterami przez całe lato. W ostatnich odcinkach rodzina Cieślików zmagała się z trudnymi chwilami. Ale teraz czas na chwilę oddechu. Co przyniosą nowe odcinki? O tym przekonamy się już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, Pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witewski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witewski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia.
0: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
2: Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania. Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu półtora roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój.
2: Pensje policjantów w 2026 roku różnią się w zależności od stażu, stopnia i miejsca służby. Kursanci przed 26 rokiem życia zarabiają złotych netto, a po ukończeniu 26 lat złotych. Po szkoleniu wynagrodzenie wzrasta, sięgając złotych netto dla młodszych funkcjonariuszy. Dodatki, takie jak świadczenie mieszkaniowe czy mundurówka, znacząco wpływają na ostateczną kwotę wypłaty.
0: Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów.
3: Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a powrotu do Mandaryny. Podczas koncertu w Opolu lider ich troje przerwał występ, by wykrzyczeć swoje uczucia do byłej żony, używając przy tym niecenzuralnych słów. Fani są zachwyceni, a na wakacyjnych stoiskach królują soki wiśnia z mandarynką. Czy to wielki powrót miłości, czy tylko kolejny odcinek celebryckiego serialu? Eksperci nie pozostawiają złudzeń, że to raczej łabędzi śpiew Wiśniewskiego.
2: Dziś mija 20 lat od tragicznej śmierci Ewy Sałackiej, aktorki, którą widzowie uwielbiali za jej charyzmę i niezapomniane role. Jej córka, Matylda Kirsztajn, przypomniała o tej smutnej rocznicy, publikując wzruszający wpis na Instagramie. Sałacka zmarła w wyniku wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez OSE, co do dziś pozostaje niewiarygodnym przypadkiem. Mimo upływu lat, jej fani wciąż nie mogą pogodzić się z tą stratą, a jej pamięć jest żywa jak nigdy. Maria Prokop, znana dotąd głównie jako była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich, zostając prowadzącą nowego reality show Polsatu – Wielka Miłość w Małym Mieście. To jej debiut w telewizji, ale kto by się tym przejmował? Marcin Prokop, gwiazda konkurencyjnego TVN-u, zaskakująco ciepło wspiera byłą żonę, życząc jej sukcesów. Ciekawe, czy to nowy trend w show biznesie – wspieranie konkurencji?
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
2: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany.
3: Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba z Bikcyca porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali. The Hales Hailstorm i Matt Cameron z Soundgarden połączyli siły w projekcie King Ultra Mega, by oddać hołd Chrisowi Cornellowi. Ich najnowszy cover Birth Ritual z filmu Singles to prawdziwa muzyczna petarda. Hale z charakterystyczną chrypą i Cameron, który grał w oryginalnej wersji, tworzą razem coś, co można nazwać muzycznym tańcem z duchami przeszłości. A wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia artystów zmagających się z problemami psychicznymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica, zespół, który wstrząsnął światem metalu, powstał dzięki młodzieńczej wizji Larsa Ulricha. Zaledwie 18-letni perkusista z Danii, zainspirowany brytyjskim heavy metalem, postanowił stworzyć coś nowego. Debiutancki album Kill 'Em All z 1983 roku, choć początkowo nie odniósł komercyjnego sukcesu, szybko zdobył uznanie krytyków za swoje innowacyjne brzmienie. Dziś uznawany jest za kamień milowy w historii metalu, a Metallica wciąż nie zwalnia tempa, pokazując, że młodzieńcza pasja może zmienić świat.
3: Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
2: Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na 2 scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów.
2: Rząd Donalda Tuska ogłosił program hashtag Nasza Kolej, który ma przywrócić połączenia kolejowe do miast na Mazowszu, takich jak Grójec, Pół.

0: Tusk, Przasnysz, Maków Mazowiecki i Węgrów. Dla mieszkańców tych miejscowości oznacza to szansę na lepsze połączenia z Warszawą i innymi częściami regionu. Program ma na celu zmniejszenie zależności od transportu drogowego, ale na szczegóły i harmonogramy inwestycji trzeba jeszcze poczekać.
1: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł ogromny pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej. Płonął salon samochodowy oraz przyległe warsztaty i komisy, a nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków, a akcja dogaszania może potrwać wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru ze względu na możliwe szkodliwe substancje w powietrzu. W Warszawie trwa sprawa apelacyjna byłego policjanta Marcina Z., skazanego na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo Marka D. Sąd apelacyjny odroczył rozprawę do października, po tym, jak obrona złożyła nowe wnioski dowodowe. Rodzina ofiary wyraziła rozczarowanie, domagając się dożywocia dla oskarżonego. Sąd podkreślił, że potrzebuje czasu na dokładne rozpoznanie wszystkich kwestii.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Od jutra, 24 lipca, kierowcy w Warszawie mogą ponownie korzystać z odcinka ulicy Grzybowskiej, między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów. Przebudowa ulicy trwa, a jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku. Sezon na grzyby w pełni, a lasy w Polsce obfitują w prawdziwki, kurki i podgrzybki. Grzybiarze chwalą się swoimi zdobyczami w mediach społecznościowych, a niektórzy wracają z lasu nawet z pełnymi taczkami. Pamiętajmy jednak, że nie wszędzie można zbierać grzyby. Zakazane są między innymi rezerwaty i tereny wojskowe. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas wypraw do lasu, takich jak informowanie bliskich o swoich planach i zabieranie telefonu komórkowego.
1: Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże. Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok uniewinniający trzech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka Zbigniewa Ziobry. Wobec czwartego lekarza wyrok uchylono, ale postępowanie umorzono z powodu przedawnienia. Sprawa, która trwała blisko 20 lat, wzbudzała duże emocje wśród opinii publicznej.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. W Bałtyku jednocześnie tonęło 7 osób. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i świadków wszyscy zostali uratowani. Choć jeden z mężczyzn, który pomagał, potrzebował później pomocy medycznej. To kolejny dowód na to, jak zdradliwy może być Bałtyk, nawet przy pozornie spokojnej wodzie. ORP Iskra, znany okręt szkolny marynarki wojennej RP, przypłynął dziś do Szczecina i pozostanie tu do soboty. To doskonała okazja, by zwiedzić jednostkę za darmo przy Bulwarze Chrobrego. Zwiedzanie możliwe jest dziś do godziny 18, a jutro od 10 do 18. Wizyta Iskry to przedsmak wielkiego wydarzenia żeglarskiego Żagle 2026, które rozpocznie się 14 sierpnia.
0: W Mrzeżynie zamknięto wszystkie kąpieliska z powodu niebezpiecznych warunków wodnych. Silne prądy wsteczne i wysokie fale, będące skutkiem niedawnego sztormu na Bałtyku, uniemożliwiają bezpieczne kąpiele. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem w regionie. Ratownicy apelują o przestrzeganie zakazu wchodzenia do wody.
1: Na placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Świeciu znaleziono setki ostrych fragmentów szkła, co zmusiło władze do natychmiastowego zamknięcia terenu. Niektóre kawałki miały nawet 20 cm długości i były częściowo wbite w piasek. Policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za to niebezpieczne działanie. Obecnie trwa wymiana piasku, a plac zabaw zostanie ponownie otwarty dopiero po zakończeniu prac.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: W Jeleniej Górze zakończyła się akcja służb związana z odnalezieniem dwóch niewybuchów z czasów II wojny światowej przy galerii Nowy Rynek. Ewakuowano około 160 osób z centrum handlowego i okolicznych budynków. Działania trwały do północy, a saperzy z Wrocławia zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. Ruch w centrum miasta został przywrócony.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: pogodnicza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe, płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mare i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami, jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości.
1: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
2: Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed popularnym daniem gotowym – bigosem z mięsem i kiełbasą. W produkcie wykryto niezadeklarowany gluten, co stanowi zagrożenie dla osób z nietolerancją tego składnika. Ostrzeżenie dotyczy partii z datami minimalnej trwałości od października 2027 do kwietnia 2028 roku. Producent Międzychód Nowicka, spółka jawna, podjął działania w celu wycofania wadliwych partii z rynku. Osoby z alergią na gluten powinny unikać spożycia tego bigosu i zwrócić go do sklepu. Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutii w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutii, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
2: W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
1: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia El Dursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek. Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poyraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poyraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, Hancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hancer kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hancer stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło dwoje nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
3: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
2: Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza. A dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. W niedzielę, 19 lipca, policjanci z Sulęcina pomogli mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki rozmowie telefonicznej dyżurnego z poszkodowanym udało się ustalić jego lokalizację. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i przekazali mężczyznę pod opiekę medyczną. Cała akcja pokazała, jak ważne są umiejętności komunikacyjne w sytuacjach kryzysowych. W Jarosławiu służby ratunkowe uratowały 65-letniego mężczyznę, który od kilku dni nie nawiązywał kontaktu ze znajomymi. Policjanci, powiadomieni przez zaniepokojoną kobietę, weszli do mieszkania i znaleźli seniora w złym stanie. Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiej interwencji udało się zapewnić mu niezbędną opiekę. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków, co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona. Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, nasza ulubiona para celebrytów, postanowili przenieść się w czasie i zamienili współczesne stroje na tradycyjne hanboki podczas wizyty w Korei Południowej. Zwiedzając pałac Gyeongbokgung, wyglądali jak bohaterowie z kostiumowego filmu, a kapelusz Kurzajewskiego skradł całe show. Internauci są podzieleni, jedni zachwyceni, inni krzyczą o przywłaszczeniu kulturowym. Cóż, podróże z Kasią i Maćkiem to nie tylko zwiedzanie, ale i prawdziwa podróż w czasie. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na planie kultowego Rancha wrze jak w ulu. Kręcą ostatni sezon, a fani już zacierają ręce, choć niektórzy zgrzytają zębami na wieść, że nie wszyscy ulubieni aktorzy wrócą na ekran. Plotki o sztucznej inteligencji zastępującej Pawła Królikowskiego okazały się tylko plotkami, a Daniel Olbrychski spokojnie wchodzi do obsady. Scen w kościele nie będzie, ale za to inne zbiorowe sceny mają przyciągnąć tłumy. Cóż, nie wszystko można mieć, ale emocji na pewno nie zabraknie. Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja. Tammy Slayton, gwiazda Sióstr Wielkiej Wagi, zrzuciła ponad 200 kg, ale życie nie przestaje jej zaskakiwać. Po śmierci męża, zaledwie pół roku po ślubie, znalazła nową miłość i planuje kolejny ślub. Jej wybranka, Andrea Dalton, ma za sobą burzliwą przeszłość z aresztowaniami za przewinienia drogowe i posiadanie marihuany. Cóż, życie Tammy to prawdziwy rollercoaster, a nowe odcinki programu już wkrótce na ekranach.
0: Stanisław Tym, niezapomniany gwiazdor polskiej komedii, zmarł w grudniu 2024 roku, a jego pogrzeb na warszawskich Powązkach odbył się bez księdza, co z pewnością zaskoczyło niejednego tradycjonalistę. Na jego grobie pojawiła się tabliczka z humorystycznym przesłaniem „Wszystkie Staszki to porządne chłopy”, co jest przeróbką słynnej kwestii z Misia. Fani nie zapomnieli o swoim idolu, zostawiając na pomniku pluszowe misie i inne pamiątki, które przypominają o jego niezrównanym talencie do rozśmieszania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aerosmith, zespół, który miał pożegnać się z fanami już 2 lata temu, wciąż trzyma nas w niepewności. Choć Steven Tyler zaskoczył wszystkich występem na koncercie Black Sabbath, a Joe Perry sugeruje, że może kiedyś wrócą na scenę, to na razie skupiają się na filmie dokumentalnym. Tak, zamiast koncertów dostaniemy historię zespołu z perspektywy każdego z muzyków. Może to nowy sposób na pożegnanie z fanami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od Aerosmith.
0: Larry Lalonde, gitarzysta zespołu Primus, wspomina czasy, gdy grał w legendarnym Possessed. Okazuje się, że nie wszyscy byli fanami ich twórczości. Cliff Burton z Metallica bez ogródek stwierdził, że nienawidzi ich zespołu, porównując ich do podróbki Slayera. Lalonde przyjął to z humorem, uznając szczerość Burtona za odświeżającą. Tymczasem Primus szykuje się do powrotu do Polski, gdzie zagrają 6 sierpnia na letniej scenie Progressive w Warszawie. To dopiero drugi koncert zespołu w naszym kraju, więc warto się wybrać. Deep Purple znowu na scenie, a Ian Gillan, mimo że ledwo widzi, zapewnia, że nie zamierza przechodzić na emeryturę. Wokalista, który w tym roku kończy 81 lat, przyznaje, że jego wzrok to już tylko 30% dawnej świetności, ale przecież nie śpiewa oczami. Choć plotki o emeryturze krążą jak szalone, Gillan twierdzi, że zespół nadal ma mnóstwo energii i chęci do koncertowania. Cóż, wygląda na to, że rock and roll naprawdę nie zna granic wieku.
1: Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek. We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem.
2: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu.
2: Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
2: Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie. W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu półtora roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.
2: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
1: Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały. Dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas.
2: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Warszawie, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1015. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie. Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
1: Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowy. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem Rancha.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia Eldursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek. Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 924 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 lipca o 18.25 na TVP1, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, która porwała dziecko. Tymczasem Leonor próbuje ratować Florę, oskarżoną o morderstwo Hindusa, prosząc o pomoc Felipe. Silvia Reyes, uprowadzona przez handlarza niewolników Blasco, zostaje ocalona w ostatniej chwili przez Estebana i policję. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów tajemnicami i dramatycznymi zwrotami akcji. To prawdziwy hit dla miłośników historycznych klimatów i burzliwych romansów. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berruezo, gwarantuje niezapomniane emocje.
1: W 159 odcinku serialu Panna Młoda, pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło.
1: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki.
1: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów. W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z burzliwego życia prywatnego, znów zaskakuje. Po krótkiej przerwie w mediach społecznościowych wrócił z hukiem, publikując serię kontrowersyjnych nagrań. W jednym z nich, podczas wizyty w Białymstoku, nie tylko obrażał swoich rodziców, ale i mieszkańców miasta, narzekając na brak dostępu do królewskich używek. Cóż, wygląda na to, że książę Martyniuk nie przestaje nas zadziwiać swoją nieprzewidywalnością. Kajra znowu na językach. Tym razem 42-letnia gwiazda postanowiła zaszaleć w czarnych, skórzanych spodniach i gorsecie, który odsłaniał więcej niż zakrywał. Na Instagramie prężyła się przed lustrem, a później z dumą prezentowała się na scenie, gdzie jej odważny strój lśnił w blasku reflektorów. Fani oszaleli z zachwytu, a Kajra, jak zawsze, emanowała pewnością siebie i seksapilem, który aż kipi z ekranu.
2: Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a powrotu do mandaryny. Podczas koncertu w Opolu lider ich troje przerwał występ, by wykrzyczeć swoje uczucia do byłej żony, używając przy tym niecenzuralnych słów. Fani są zachwyceni, a na wakacyjnych stoiskach królują soki wiśnia z mandarynką. Czy to wielki powrót miłości, czy tylko kolejny odcinek celebryckiego serialu? Eksperci nie pozostawiają złudzeń, że to raczej łabędzi śpiew Wiśniewskiego.
1: W Warszawie zapanowała nowa moda na ekologiczne protesty. Działacze ruchu klimatycznego Jazda postanowili oblać sklepy Małgorzaty Rozenek-Majdan i influencerki Andziax sztucznymi odchodami. Wszystko oczywiście zarejestrowali na kamerach, bo przecież bez tego akcja nie miałaby sensu. Internauci już okrzyknęli ich wandalami, a policja zajmuje się sprawą. Ciekawe, czy to nowy sposób na walkę z konsumpcjonizmem, czy po prostu kolejny odcinek reality show.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba z Bikcyca porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali. The Hales Hailstorm i Matt Cameron z Soundgarden połączyli siły w projekcie King Ultra Mega, by oddać hołd Chrisowi Cornellowi. Ich najnowszy cover Birth Ritual z filmu Singles to prawdziwa muzyczna petarda. Hale z charakterystyczną chrypą i Cameron, który grał w oryginalnej wersji, tworzą razem coś, co można nazwać muzycznym tańcem z duchami przeszłości. A wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia artystów zmagających się z problemami psychicznymi. Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat.
1: Wielka Brytania ma nowego premiera, a jest nim Andy Burnham, który nie tylko zna się na polityce, ale i na rocku. Ten 56-letni miłośnik gitarowych brzmień zastąpił Sir Keira Starmera i już zdążył podzielić się swoją pasją do zespołów takich jak The Smiths czy The Strokes. Burnham nie ukrywa, że zajechał na śmierć debiutancki album The Wedding Present, a krążek Is This It uważa za czyste złoto. Ciekawe, czy teraz na Downing Street usłyszymy więcej rockowych riffów niż politycznych przemówień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
1: Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na 2 scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty z Kalidum. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
2: Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc. A zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Katowicami zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 15 stopni. Tymczasem nad Toruniem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 21 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże.
2: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Problemy w ochronie zdrowia poważnie obciążają notowania rządu Donalda Tuska. Aż 77% Polaków negatywnie ocenia działania władzy w tej kwestii. Co więcej, 47% wyborców koalicji rządzącej również wyraża krytykę. To sygnał rosnącego niezadowolenia nawet wśród sympatyków obecnej władzy. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
2: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin.
1: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksen-Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość. Wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
1: W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
0: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
1: Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowy. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem rancha.
0: Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poyraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poyraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witebski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witebski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: forget you. Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło dwoje nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
3: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
2: Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. W niedzielę, 19 lipca, policjanci z Sulęcina pomogli mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki rozmowie telefonicznej dyżurnego z poszkodowanym udało się ustalić jego lokalizację. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i przekazali mężczyznę pod opiekę medyczną. Cała akcja pokazała, jak ważne są umiejętności komunikacyjne w sytuacjach kryzysowych. W Jarosławiu służby ratunkowe uratowały 65-letniego mężczyznę, który od kilku dni nie nawiązywał kontaktu ze znajomymi. Policjanci, powiadomieni przez zaniepokojoną kobietę, weszli do mieszkania i znaleźli seniora w złym stanie. Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiej interwencji udało się zapewnić mu niezbędną opiekę. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, w tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków, co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona. Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, nasza ulubiona para celebrytów, postanowili przenieść się w czasie i zamienili współczesne stroje na tradycyjne hanboki podczas wizyty w Korei Południowej. Zwiedzając pałac Gyeongbokgung, wyglądali jak bohaterowie z kostiumowego filmu, a kapelusz Kurzajewskiego skradł całe show. Internauci są podzieleni, jedni zachwyceni, inni krzyczą o przywłaszczeniu kulturowym. Cóż, podróże z Kasią i Maćkiem to nie tylko zwiedzanie, ale i prawdziwa podróż w czasie. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. Piotr Kupicha, lider zespołu Feel, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na planie kultowego Rancha wrze jak w ulu. Kręcą ostatni sezon, a fani już zacierają ręce, choć niektórzy zgrzytają zębami na wieść, że nie wszyscy ulubieni aktorzy wrócą na ekran. Plotki o sztucznej inteligencji zastępującej Pawła Królikowskiego okazały się tylko plotkami, a Daniel Olbrychski spokojnie wchodzi do obsady. Scen w kościele nie będzie, ale za to inne zbiorowe sceny mają przyciągnąć tłumy. Cóż, nie wszystko można mieć, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
1: Tammy Slayton, gwiazda Sióstr Wielkiej Wagi, zrzuciła ponad 200 kg, ale życie nie przestaje jej zaskakiwać. Po śmierci męża, zaledwie pół roku po ślubie, znalazła nową miłość i planuje kolejny ślub. Jej wybranka, Andrea Dalton, ma za sobą burzliwą przeszłość z aresztowaniami za przewinienia drogowe i posiadanie marihuany. Cóż, życie Tammy to prawdziwy rollercoaster, a nowe odcinki programu już wkrótce na ekranach.
2: Stanisław Tym, niezapomniany gwiazdor polskiej komedii, zmarł w grudniu 2024 roku, a jego pogrzeb na warszawskich Powązkach odbył się bez księdza, co z pewnością zaskoczyło niejednego tradycjonalistę. Na jego grobie pojawiła się tabliczka z humorystycznym przesłaniem: wszystkie Staszki to porządne chłopy, co jest przeróbką słynnej kwestii z Misia. Fani nie zapomnieli o swoim idolu, zostawiając na pomniku pluszowe misie i inne pamiątki, które przypominają o jego niezrównanym talencie do rozśmieszania.
0: Słuchacie radio Super Express.
1: Aerosmith, zespół, który miał pożegnać się z fanami już 2 lata temu, wciąż trzyma nas w niepewności. Choć Steven Tyler zaskoczył wszystkich występem na koncercie Black Sabbath, a Joe Perry sugeruje, że może kiedyś wrócą na scenę, to na razie skupiają się na filmie dokumentalnym. Tak, zamiast koncertów dostaniemy historię zespołu z perspektywy każdego z muzyków. Może to nowy sposób na pożegnanie z fanami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od Aerosmith. Iron Maiden zakończyło europejski etap trasy Run for Our Lives z hukiem na festiwalu Edfest w Knebworth Park. Było wszystko. Koncerty, muzeum, a nawet wesołe miasteczko. Niestety, nie obyło się bez incydentów. Ktoś postanowił pożyczyć parasole z baru Eddie's Dive Bar. A na deser, po 2 dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame. Choć na uroczystości ich nie zobaczymy, bo będą w trasie.
2: Larry Lalonde, gitarzysta zespołu Primus, wspomina czasy, gdy grał w legendarnym Possessed. Okazuje się, że nie wszyscy byli fanami ich twórczości. Cliff Burton z Metalliki bez ogródek stwierdził, że nienawidzi ich zespołu, porównując ich do podróbki Slayera. Lalonde przyjął to z humorem, uznając szczerość Burtona za odświeżającą. Tymczasem Primus szykuje się do powrotu do Polski, gdzie zagrają 6 sierpnia na letniej scenie Progresji w Warszawie. To dopiero drugi koncert zespołu w naszym kraju, więc warto się wybrać.
1: Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 15 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek. We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem.
2: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu.
2: Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
2: Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie. W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu półtora roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport Oczekiwania versus Rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń. Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami. Jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości. Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji. Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Ekspres.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie. Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
2: Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowej. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem rancha.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia Eldursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 924 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 lipca o 18.25 na TVP1, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, która porwała dziecko. Tymczasem Leonor próbuje ratować Florę, oskarżoną o morderstwo Hindusa, prosząc o pomoc Felipe. Silvia Reyes, uprowadzona przez handlarza niewolników Blasco, zostaje ocalona w ostatniej chwili przez Estebana i policję. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów tajemnicami i dramatycznymi zwrotami akcji. To prawdziwy hit dla miłośników historycznych klimatów i burzliwych romansów. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berwezo, gwarantuje niezapomniane emocje. W 4259 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Eliza dowie się o płomiennym romansie Jarka z Martyną, co wstrząśnie jej światem. Agata, ukochana Bruna, bez ogródek wyjawi jej prawdę, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mimo że Eliza sama miała romans z Bartkiem, zdrada Jarka będzie dla niej bolesnym ciosem. Spotkanie Elizy i Bartka po odkryciu romansu Jarka może być kluczowe dla ich przyszłości. Czy w obliczu nowych faktów zdecydują się dać sobie kolejną szansę? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 20.15 na antenie TVN.
2: W 159 odcinku serialu Panna Młoda, Pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło.
1: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki.
1: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów. W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Krakowie, gdzie temperatura osiągnie 17 stopni. Z kolei w Szczecinie zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1017. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że od premiery Świata według kiepskich minęło już 27 lat? Serial, który przez ponad dwie dekady bawił Polaków, ukazując nasze narodowe przywary w krzywym zwierciadle, stał się ikoną telewizyjnej rozrywki. Ferdynand Kiepski, wiecznie bezrobotny miłośnik piwa i jego barwni sąsiedzi, na zawsze zapisali się w pamięci widzów. A jak dziś wyglądają aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie? Cóż, czas nie oszczędza nikogo, ale ich przemiany mogą naprawdę zaskoczyć.
2: Emilia z ósmej edycji Sanatorium Miłości to prawdziwa bohaterka, która zrzuciła 40 kg, ale nie tylko wagi, lecz także życiowego ciężaru. Po latach opieki nad chorym mężem i zmaganiach z depresją odnalazła nową siebie. Choć w programie przeżyła krótką przygodę z Henrykiem, który szybko wybrał inną, Emilia nie traci energii i uroku. Jej historia to dowód, że życie potrafi zaskoczyć, a prawdziwa siła tkwi w nas samych. Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a powrotu do Mandaryny. Podczas koncertu w Opolu lider ich troje przerwał występ, by wykrzyczeć swoje uczucia do byłej żony, używając przy tym niecenzuralnych słów. Fani są zachwyceni, a na wakacyjnych stoiskach królują soki wiśnia z mandarynką. Czy to wielki powrót miłości, czy tylko kolejny odcinek celebryckiego serialu? Eksperci nie pozostawiają złudzeń, że to raczej łabędzi śpiew Wiśniewskiego. Rok temu świat stracił jedną z największych ikon heavy metalu, Ozziego Osborna. Muzyk zmarł nagle w wieku 76 lat, zaledwie dwa tygodnie po swoim ostatnim koncercie, który odbył się w Birmingham. Choć na scenie siedział na tronie niczym król ciemności, za kulisami czaiła się śmierć. Jak się okazuje, Ozzy wiedział, że jego czas się kończy, ale mimo to postanowił pożegnać się z fanami w wielkim stylu, ignorując ostrzeżenia lekarzy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają.
2: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w show biznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi Hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami. Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba, z Bikcyca, porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali.
1: Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat. Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
1: Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże.
2: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Problemy w ochronie zdrowia poważnie obciążają notowania rządu Donalda Tuska. Aż 77% Polaków negatywnie ocenia działania władzy w tej kwestii. Co więcej, 47% wyborców koalicji rządzącej również wyraża krytykę. To sygnał rosnącego niezadowolenia nawet wśród sympatyków obecnej władzy. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
2: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin.
1: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
1: Michał Pasiut zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. To największy sukces w karierze 35-letniego Polaka, który w finale konkurencji K1 przegrał jedynie z Czechem Jakubem Krejcim. Niestety, Klaudia Zwolińska, broniąca tytułu Mistrzyni Świata, zajęła dopiero 10. miejsce. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
0: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linette i Magdalena Fręch. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej, co zapowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże. W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki. W 4259 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowej. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem rancha.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poyraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poyraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witewski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witewski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane. Serial Szkoła dla Elity to produkcja, która zdobyła serca widzów na całym świecie. W szczególności gorący wątek z udziałem Esther Exposito, wcielającej się w postać Carly Rosson, przyciągnął uwagę fanów. Carla, związana z Polo, tworzyła pozornie idealną parę, której życie skomplikował Christian. Między tą trójką narodziła się nietypowa relacja, pełna pożądania i intryg. Sceny z udziałem Exposito stały się wiralem w mediach społecznościowych, a jej popularność rośnie w zawrotnym tempie. Esther Exposito, obecnie związana z Kylianem Mbappé, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne projekty z jej udziałem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu prognozowana temperatura to 21 stopni z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zdecydowanie odciął się od konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości, podkreślając, że nie zamierza pełnić roli mediatora. Tymczasem o północy minęło ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, które wymagało od członków partii deklaracji lojalności. Rozmowy Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończyły się fiaskiem, co może prowadzić do dalszego pogłębienia kryzysu w partii.
3: Deutsche Bahn wprowadza zakaz spożywania alkoholu na wszystkich dworcach kolejowych w Niemczech. Nowe przepisy mają obowiązywać od 15 października tego roku i są reakcją na rosnącą liczbę aktów przemocy związanych z alkoholem. Zakaz dotyczy picia na peronach i w halach dworcowych, ale nie obejmuje barów i restauracji na dworcach. Za złamanie zakazu grozi nakaz opuszczenia dworca, a w przypadku recydywy stały zakaz wstępu. Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
2: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Wczoraj na osiedlu Sikorskiego w Gdańsku policjanci pomogli 29-letniemu mężczyźnie z niepełnosprawnością, który nie mógł otworzyć drzwi do swojego mieszkania. Funkcjonariusze weszli siłowo do lokalu, po tym jak mężczyzna wzywał pomocy z balkonu. Poszkodowany, skarżący się na ból płuc i nóg, został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby w naszym otoczeniu, które mogą potrzebować pomocy. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem.
3: W Warszawie zatrzymano 33-letniego mężczyznę, podejrzanego o oszustwo metodą na kaucję. Ofiarą padła 87-letnia kobieta, która straciła 31 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa i posiadania narkotyków, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Śledztwo w tej sprawie trwa pod nadzorem prokuratury. Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
2: były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Krakowie. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Szczecinie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. W Warszawie zapanowała nowa moda na ekologiczne protesty. Działacze ruchu klimatycznego Jazda postanowili oblać sklepy Małgorzaty Rozenek-Majdan i influencerki Andziax sztucznymi odchodami. Wszystko oczywiście zarejestrowali na kamerach, bo przecież bez tego akcja nie miałaby sensu. Internauci już okrzyknęli ich wandalami, a policja zajmuje się sprawą. Ciekawe, czy to nowy sposób na walkę z konsumpcjonizmem, czy po prostu kolejny odcinek reality show. Na planie kultowego Rancha wrze jak w ulu. Kręcą ostatni sezon, a fani już zacierają ręce, choć niektórzy zgrzytają zębami na wieść, że nie wszyscy ulubieni aktorzy wrócą na ekran. Plotki o sztucznej inteligencji zastępującej Pawła Królikowskiego okazały się tylko plotkami, a Daniel Olbrychski spokojnie wchodzi do obsady. Scen w kościele nie będzie, ale za to inne zbiorowe sceny mają przyciągnąć tłumy. Cóż, nie wszystko można mieć, ale emocji na pewno nie zabraknie. Maria Prokop, znana dotąd głównie jako była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich, zostając prowadzącą nowego reality show Polsatu – Wielka Miłość w Małym Mieście. To jej debiut w telewizji, ale kto by się tym przejmował? Marcin Prokop, gwiazda konkurencyjnego TVN-u, zaskakująco ciepło wspiera byłą żonę, życząc jej sukcesów. Ciekawe, czy to nowy trend w show biznesie? Wspieranie konkurencji?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
1: Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja.
2: Stanisław Tym, niezapomniany gwiazdor polskiej komedii, zmarł w grudniu 2024 roku, a jego pogrzeb na warszawskich Powązkach odbył się bez księdza, co z pewnością zaskoczyło niejednego tradycjonalistę. Na jego grobie pojawiła się tabliczka z humorystycznym przesłaniem „Wszystkie Staszki to porządne chłopy”, co jest przeróbką słynnej kwestii z Misia. Fani nie zapomnieli o swoim idolu, zostawiając na pomniku pluszowe misie i inne pamiątki, które przypominają o jego niezrównanym talencie do rozśmieszania.
1: Aerosmith, zespół, który miał pożegnać się z fanami już 2 lata temu, wciąż trzyma nas w niepewności. Choć Steven Tyler zaskoczył wszystkich występem na koncercie Black Sabbath, a Joe Perry sugeruje, że może kiedyś wrócą na scenę, to na razie skupiają się na filmie dokumentalnym. Tak, zamiast koncertów dostaniemy historię zespołu z perspektywy każdego z muzyków. Może to nowy sposób na pożegnanie z fanami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od Aerosmith.
0: Słuchacie Radia Super Express. Larry LaLonde, gitarzysta zespołu Primus, wspomina czasy, gdy grał w legendarnym Possessed. Okazuje się, że nie wszyscy byli fanami ich twórczości. Cliff Burton z Metalliki bez ogródek stwierdził, że nienawidzi ich zespołu, porównując ich do podróbki Slayera. LaLonde przyjął to z humorem, uznając szczerość Burtona za odświeżającą. Tymczasem Primus szykuje się do powrotu do Polski, gdzie zagrają 6 sierpnia na letniej scenie Progresji w Warszawie. To dopiero drugi koncert zespołu w naszym kraju, więc warto się wybrać.
1: Wielka Brytania ma nowego premiera, a jest nim Andy Burnham, który nie tylko zna się na polityce, ale i na rocku. Ten 56-letni miłośnik gitarowych brzmień zastąpił Sir Keira Starmera i już zdążył podzielić się swoją pasją do zespołów takich jak The Smiths czy The Strokes. Burnham nie ukrywa, że zajechał na śmierć debiutancki album The Wedding Present, a krążek Is This It uważa za czyste złoto. Ciekawe, czy teraz na Downing Street usłyszymy więcej rockowych riffów niż politycznych przemówień. Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi. Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela. Były policjant

0: Wspominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
1: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu. 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków.
1: Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
1: W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu 1,5 roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
0: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: miał zostawić przeszłość za sobą. Ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport Oczekiwania versus Rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mare i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku pracy zmieniają się priorytety. Najnowsze badania pokazują, że 39% Polaków ceni sobie możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy bardziej niż pracę zdalną. Młodzi pracownicy, zwłaszcza w wieku od 18 do 24 lat, szczególnie oczekują większej swobody w organizacji czasu pracy. Firmy jednak nie planują rewolucji. 35% pracodawców wciąż stawia na pracę stacjonarną. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej roli sztucznej inteligencji, elastyczność i lepsze warunki pracy mogą stać się kluczowe w przyciąganiu pracowników.
2: Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia. Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały. Dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB, za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
1: Monika i Kajtek z Na Wspólnej zakończyli swoje zdjęcia przed wakacjami. Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek pożegnali się z widzami na Instagramie, życząc wszystkim udanych wakacji. Choć serial jest emitowany przez całe lato, ekipa potrzebuje przerwy, dlatego aktorzy wrócą na plan po wakacjach. Fani mogą być spokojni, bo nagrano wystarczająco dużo odcinków, by cieszyć się ulubionymi bohaterami przez całe lato. W ostatnich odcinkach rodzina Cieślików zmagała się z trudnymi chwilami, ale teraz czas na chwilę oddechu. Co przyniosą nowe odcinki? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce.
2: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20:55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia Eldursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 18 sierpnia TVP1 wyemituje 936 odcinek. Samuel zabiera Mojsesa do szpitala, choć dziecko wydaje się zdrowe. Diego i Blanka podejrzewają, że coś jest na rzeczy. Pułkownik Valverde, mimo operacji, nie odzyskuje wzroku i wraca do domu w ponurym nastroju. Lolita, chcąc ukryć zepsuty wynalazek, usypia Antonito ziołowym wywarem. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo i Alejandre Mezzo. W 159. odcinku serialu Panna Młoda, pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenia w 159 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda. Zdrowie Mukader gwałtownie się pogarsza, a po zasłabnięciu traci kontakt z otoczeniem. Pod nieobecność syna opiekę nad nią przejmuje bezlitosna Bejza, która nie przepuści okazji, by dręczyć chorą. Mukader trafia do szpitala, gdzie lekarze diagnozują udar i paraliż. Jej powrót do zdrowia może potrwać lata. Bejza, nie okazując żadnych emocji, czeka na przejęcie majątku teściowej. W międzyczasie prawda o ojcostwie dziecka Cichana pozostaje w ukryciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło 2 nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość. Policjanci z Działdowa ukarali 2 młodych kierowców za niebezpieczne zachowania na miejskim parkingu. 20-letnia kobieta przewoziła pasażerów na masce auta, a 18-latek celowo wprowadzał samochód w poślizg. Dzięki nagraniom z monitoringu oboje zostali zidentyfikowani i otrzymali wysokie mandaty oraz punkty karne. Policja przypomina o konieczności odpowiedzialnej jazdy i zapowiada surowe kary za łamanie zasad bezpieczeństwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki.
3: Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
2: We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli Twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem. Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że od premiery Świata według Kiepskich minęło już 27 lat? Serial, który przez ponad dwie dekady bawił Polaków, ukazując nasze narodowe przywary w krzywym zwierciadle, stał się ikoną telewizyjnej rozrywki. Ferdynand Kiepski, wiecznie bezrobotny miłośnik piwa i jego barwni sąsiedzi, na zawsze zapisali się w pamięci widzów. A jak dziś wyglądają aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie? Cóż, czas nie oszczędza nikogo, ale ich przemiany mogą naprawdę zaskoczyć. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, nasza ulubiona para celebrytów, postanowili przenieść się w czasie i zamienili współczesne stroje na tradycyjne hanboki podczas wizyty w Korei Południowej. Zwiedzając pałac Gyeongbokgung, wyglądali jak bohaterowie z kostiumowego filmu, a kapelusz Kurzajewskiego skradł całe show. Internauci są podzieleni, jedni zachwyceni, inni krzyczą o przywłaszczeniu kulturowym. Cóż, podróże z Kasią i Maćkiem to nie tylko zwiedzanie, ale i prawdziwa podróż w czasie.
3: Michał Wiśniewski znów na językach. Po dwóch dekadach od Gwiazdora, lider ich troje, myśli o nowym filmie, który może ujawnić kulisy jego licznych małżeństw. Ostatnio zrobiło się o nim głośno z powodu powrotu do Mandaryny, co wywołało burzę plotek o zdradzie piątej żony, Poli. Wiśniewski postanowił uciąć spekulacje, publikując na Instagramie oświadczenie, w którym jasno stwierdził, że z Mandaryną zaczął się spotykać dopiero pod koniec czerwca. Cóż, życie Michała to gotowy scenariusz na film, a fani z niecierpliwością czekają na jego kolejną odsłonę. Rok temu świat stracił jedną z największych ikon heavy metalu, Ozziego Osborna. Muzyk zmarł nagle w wieku 76 lat, zaledwie dwa tygodnie po swoim ostatnim koncercie, który odbył się w Birmingham. Choć na scenie siedział na tronie niczym król ciemności, za kulisami czaiła się śmierć. Jak się okazuje, Ozzy wiedział, że jego czas się kończy, ale mimo to postanowił pożegnać się z fanami w wielkim stylu, ignorując ostrzeżenia lekarzy.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w show biznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi Hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami.
2: Tammy Slayton, gwiazda sióstr wielkiej wagi, zrzuciła ponad 200 kg, ale życie nie przestaje jej zaskakiwać. Po śmierci męża, zaledwie pół roku po ślubie, znalazła nową miłość i planuje kolejny ślub. Jej wybranka, Andrea Dalton, ma za sobą burzliwą przeszłość z aresztowaniami za przewinienia drogowe i posiadanie marihuany. Cóż, życie Tammy to prawdziwy rollercoaster, a nowe odcinki programu już wkrótce na ekranach.
3: Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba z Bikcyca porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali.
2: Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat.
2: Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty z Kalidum. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
3: Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc. A zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Katowicach, gdzie temperatura osiągnie 17 stopni. Z kolei w Toruniu zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1016. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Radio Super Express.

0: Łutowie w województwie mazowieckim znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów.
1: Dziś obchodzimy Dzień Policji. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom za ich codzienną, trudną pracę. Krótkie życzenia wysłane przez SMS mogą wywołać uśmiech na twarzy policjantów, nawet podczas najtrudniejszych dyżurów. To także sposób na docenienie ich zaangażowania i poświęcenia. W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
0: Kancelaria Senatu tłumaczy się z umowy na usługi wizażu dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, której maksymalna wartość to ponad 20 tysięcy złotych. Umowa jest ramowa i obejmuje okres od lipca 2026 roku do stycznia przyszłego roku, a wydatki będą ponoszone tylko za faktycznie wykonane usługi. Kancelaria podkreśla, że do tej pory nie wydano na nią ani złotówki. Usługi wizażu mają być wykorzystywane wyłącznie przy najważniejszych uroczystościach państwowych i spotkaniach międzynarodowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa.
1: W nocy z czwartku na piątek minął termin ultimatum dla działaczy PiS związanych z Mateuszem Morawieckim i stowarzyszeniem Rozwój Plus. Wielu polityków partii komentowało sytuację w mediach społecznościowych, podkreślając, że nikt nie jest wyrzucany, a decyzja o pozostaniu w partii należy do nich samych. Dziś o godzinie 12 swoje oświadczenie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński.
0: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory.
1: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin. Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie.
0: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż

0: Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Halka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
1: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Michał Pasiut zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. To największy sukces w karierze 35-letniego Polaka, który w finale konkurencji K1 przegrał jedynie z Czechem Jakubem Krejcim. Niestety, Klaudia Zwolińska, broniąca tytułu Mistrzyni Świata, zajęła dopiero 10. miejsce. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: się śni.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygująco.
3: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej, co zapowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże. W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki. W 4259 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Unikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
3: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. Serial Dziedzictwo kracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 160. odcinek. Cichan z determinacją dąży do odkrycia tożsamości ojca dziecka Hanser, co prowadzi do wzrostu napięcia między bohaterami. Cemil w desperackim kroku postanawia przetrzymać Hanser siłą, co tylko zaostrza sytuację. Tymczasem Cichan próbuje dotrzeć do szpitala, gdzie przebywa jego matka, co może przynieść odpowiedzi na wiele pytań. Melich przekonał Hanser do spotkania z Cichanem, co otwiera nowe możliwości w ich relacji. Napięcie między Melichem a Sinem również rośnie, prowadząc do ostrzejszego konfliktu. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 1 sierpnia na kanale TVP2 o godzinie 17:15. To kolejna odsłona pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W nocy z czwartku na piątek minął termin ultimatum dla działaczy PiS związanych z Mateuszem Morawieckim i stowarzyszeniem Rozwój Plus. Wielu polityków partii komentowało sytuację w mediach społecznościowych, podkreślając, że nikt nie jest wyrzucany, a decyzja o pozostaniu w partii należy do nich samych. Dziś o godzinie 12 swoje oświadczenie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia. Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Wczoraj na osiedlu Sikorskiego w Gdańsku policjanci pomogli 29-letniemu mężczyźnie z niepełnosprawnością, który nie mógł otworzyć drzwi do swojego mieszkania. Funkcjonariusze weszli siłowo do lokalu, po tym jak mężczyzna wzywał pomocy z balkonu. Poszkodowany, skarżący się na ból płuc i nóg, został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby w naszym otoczeniu, które mogą potrzebować pomocy. W Grójcu zatrzymano 39-letniego mężczyznę, który w komórce lokatorskiej przechowywał znaczną ilość narkotyków, w tym ponad 0,4 kg flaki. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd i usłyszał nowe zarzuty. Sąd rejonowy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a za obecne przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia. Dodatkowo musi odbyć wcześniej zasądzoną karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwację to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej.
2: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
3: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczyły przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. Krzysztof Rutkowski, nasz narodowy bohater w walce z przestępczością, postanowił spisać testament. Wszystko, co posiada, przepisał swojej żonie Mai. Bo przecież kto inny mógłby lepiej zarządzać jego majątkiem? Dzieci z poprzednich związków zostały zabezpieczone, a nieślubny syn Aleksander, cóż, musi zadowolić się alimentami. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy go na torze wyścigowym, gdzie Krzysztof pędził 260 km na godzinę. Oczywiście w dozwolonym miejscu. Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania. W Warszawie zapanowała nowa moda na ekologiczne protesty. Działacze ruchu klimatycznego Jazda postanowili oblać sklepy Małgorzaty Rozenek-Majdan i influencerki Andziax sztucznymi odchodami. Wszystko oczywiście zarejestrowali na kamerach, bo przecież bez tego akcja nie miałaby sensu. Internauci już okrzyknęli ich wandalami, a policja zajmuje się sprawą. Ciekawe, czy to nowy sposób na walkę z konsumpcjonizmem, czy po prostu kolejny odcinek reality show.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sandra Drzymalska. Dziewczyna z Wejherowa, która kiedyś stawiała pierwsze kroki w szkolnym teatrze. Dziś jest prawdziwą gwiazdą światowego formatu. Jej przemiana z nieśmiałej debiutantki w pewną siebie aktorkę, zdobywającą nagrody na międzynarodowych festiwalach, to prawdziwy fenomen. Kto by pomyślał, że rola w serialu Sexify otworzy jej drzwi do wielkich produkcji, a występ w filmie Io Jerzego Skolimowskiego uczyni z niej ikonę. A teraz, jako Izabela Łęcka w nowej adaptacji Lalki, Drzymalska ma szansę zdefiniować całe pokolenie. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką karierą, zaczynając od małego miasteczka.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają. Maria Prokop, znana dotąd głównie jako była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich, zostając prowadzącą nowego reality show Polsatu – Wielka Miłość w Małym Mieście. To jej debiut w telewizji, ale kto by się tym przejmował? Marcin Prokop, gwiazda konkurencyjnego TVN-u, zaskakująco ciepło wspiera byłą żonę, życząc jej sukcesów. Ciekawe, czy to nowy trend w showbiznesie – wspieranie konkurencji?
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja. Aerosmith, zespół, który miał pożegnać się z fanami już 2 lata temu, wciąż trzyma nas w niepewności. Choć Steven Tyler zaskoczył wszystkich występem na koncercie Black Sabbath, a Joe Perry sugeruje, że może kiedyś wrócą na scenę, to na razie skupiają się na filmie dokumentalnym. Tak, zamiast koncertów dostaniemy historię zespołu z perspektywy każdego z muzyków. Może to nowy sposób na pożegnanie z fanami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od Aerosmith.
2: Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
1: Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Katowicami zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 17 stopni. Tymczasem nad Toruniem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Wczoraj w Lesznowoli doszło do poważnego wypadku na torach kolejowych. Ciężko ranny mężczyzna został potrącony przez pociąg, co wymusiło interwencję lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku akcji ratunkowej ruch pociągów w okolicy został sparaliżowany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja apeluje o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, a sprawa Dariusza Dudka umorzona z powodu przedawnienia, mimo uznania błędu medycznego.

0: połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
1: W Szczecinie 30-letni kierowca próbował uciec przed policją, ignorując sygnały do zatrzymania. Po spowodowaniu stłuczki porzucił auto i ukrył się w śmietniku, gdzie został odnaleziony przez policyjnego psa. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków, a jego pojazd nie miał ważnego ubezpieczenia. Teraz czeka go proces sądowy i surowe kary. Policja apeluje o rozwagę na drodze.
0: Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu. 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
0: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta. Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Deutsche Bahn wprowadza zakaz spożywania alkoholu na wszystkich dworcach kolejowych w Niemczech. Nowe przepisy mają obowiązywać od 15 października tego roku i są reakcją na rosnącą liczbę aktów przemocy związanych z alkoholem. Zakaz dotyczy picia na peronach i w halach dworcowych, ale nie obejmuje barów i restauracji na dworcach. Za złamanie zakazu grozi nakaz opuszczenia dworca, a w przypadku recydywy stały zakaz wstępu. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego 3 nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1016. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia.
2: Na polskim rynku pracy zmieniają się priorytety. Najnowsze badania pokazują, że 39% Polaków ceni sobie możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy bardziej niż pracę zdalną. Młodzi pracownicy, zwłaszcza w wieku od 18 do 24 lat, szczególnie oczekują większej swobody w organizacji czasu pracy. Firmy jednak nie planują rewolucji. 35% pracodawców wciąż stawia na pracę stacjonarną. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej roli sztucznej inteligencji, elastyczność i lepsze warunki pracy mogą stać się kluczowe w przyciąganiu pracowników. Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
1: Na Podlasiu stacja paliw należąca do gwiazdora Disco Polos Kolima oferuje paliwo nawet o 50-60 groszy taniej niż Orlen. Sprawa trafiła do rządu, a rzecznik Adam Szłapka zapowiedział, że Orlen przyjrzy się cenom na swoich stacjach. Tymczasem kierowcy w całym kraju zmagają się z rosnącymi cenami paliw, co jest efektem napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć, a niektórzy przewidują nawet 10 zł za litr. Rząd nie wyklucza powrotu programu Ceny paliwa niżej, choć jego koszty są ogromne. Na razie kierowcy muszą uważnie śledzić ceny na stacjach.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. Kolejna globalna awaria dotknęła serwisy społecznościowe Facebook, Instagram i Messenger. Użytkownicy na całym świecie, w tym w Polsce, zgłaszają problemy z logowaniem i dostępem do swoich kont. To już druga taka sytuacja w ciągu kilku dni, co budzi niepokój wśród użytkowników. W szczytowym momencie odnotowano blisko 2500 zgłoszeń dotyczących Facebooka. Choć liczba zgłoszeń maleje, firma Meta nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu. Technicy pracują nad rozwiązaniem problemu.
2: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce trwa.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska Polska, jako użytkownik FA50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej. Co za opowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże.
0: M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 160 odcinek. Cichan z determinacją dąży do odkrycia tożsamości ojca dziecka Hanser, co prowadzi do wzrostu napięcia między bohaterami. Cemil w desperackim kroku postanawia przetrzymać Hanser siłą, co tylko zaostrza sytuację. Tymczasem Cichan próbuje dotrzeć do szpitala, gdzie przebywa jego matka, co może przynieść odpowiedzi na wiele pytań. Melich przekonał Hanser do spotkania z Cichanem, co otwiera nowe możliwości w ich relacji. Napięcie między Melichem a Sinem również rośnie, prowadząc do ostrzejszego konfliktu. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 1 sierpnia na kanale TVP 2 o godzinie 17:15. To kolejna odsłona pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial Szkoła dla Elity to produkcja, która zdobyła serca widzów na całym świecie. W szczególności gorący wątek z udziałem Esther Exposito, wcielającej się w postać Carly Rosson, przyciągnął uwagę fanów. Carla, związana z Polo, tworzyła pozornie idealną parę, której życie skomplikował Christian. Między tą trójką narodziła się nietypowa relacja, pełna pożądania i intryg. Sceny z udziałem Exposito stały się wiralem w mediach społecznościowych, a jej popularność rośnie w zawrotnym tempie. Esther Exposito, obecnie związana z Kylianem Mbappé, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne projekty z jej udziałem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Cała trzynasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie po upływie ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Działacze partii mieli czas do północy na złożenie deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rozmowy między Kaczyńskim a Morawieckim nie przyniosły rozstrzygnięcia, mimo że prezes PiS zaproponował zamrożenie działalności stowarzyszenia do wyborów. Sytuacja w partii pozostaje niepewna.
2: Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych.
1: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego 3 nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło 2 nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji. W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków.
1: Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
2: Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi. koniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem. Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że od premiery Świata według Kiepskich minęło już 27 lat? Serial, który przez ponad dwie dekady bawił Polaków, ukazując nasze narodowe przywary w krzywym zwierciadle, stał się ikoną telewizyjnej rozrywki. Ferdynand Kiepski, wiecznie bezrobotny miłośnik piwa i jego barwni sąsiedzi, na zawsze zapisali się w pamięci widzów. A jak dziś wyglądają aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie? Cóż, czas nie oszczędza nikogo, ale ich przemiany mogą naprawdę zaskoczyć.
2: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w showbiznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi Hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami.
1: Tammy Slayton, gwiazda Sióstr Wielkiej Wagi, zrzuciła ponad 200 kg, ale życie nie przestaje jej zaskakiwać. Po śmierci męża, zaledwie pół roku po ślubie, znalazła nową miłość i planuje kolejny ślub. Jej wybranka, Andrea Dalton, ma za sobą burzliwą przeszłość z aresztowaniami za przewinienia drogowe i posiadanie marihuany. Cóż, życie Tammy to prawdziwy rollercoaster, a nowe odcinki programu już wkrótce na ekranach. Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Larry Lalonde, gitarzysta zespołu Primus, wspomina czasy, gdy grał w legendarnym Possessed. Okazuje się, że nie wszyscy byli fanami ich twórczości. Cliff Burton z Metalliki bez ogródek stwierdził, że nienawidzi ich zespołu, porównując ich do podróbki Slayera. Lalonde przyjął to z humorem, uznając szczerość Burtona za odświeżającą. Tymczasem Primus szykuje się do powrotu do Polski, gdzie zagrają 6 sierpnia na letniej scenie Progresji w Warszawie. To dopiero drugi koncert zespołu w naszym kraju, więc warto się wybrać. Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba, z Bikcyca, porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali.
1: Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu. Wielka Brytania ma nowego premiera, a jest nim Andy Burnham, który nie tylko zna się na polityce, ale i na rocku. Ten 56-letni miłośnik gitarowych brzmień zastąpił Sir Keira Starmera i już zdążył podzielić się swoją pasją do zespołów takich jak The Smiths czy The Strokes. Burnham nie ukrywa, że zajechał na śmierć debiutancki album The Wedding Present, a krążek Is This It uważa za czyste złoto. Ciekawe, czy teraz na Downing Street usłyszymy więcej rockowych riffów niż politycznych przemówień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty z Kali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii. Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
2: Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc. A zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów.
2: Dziś obchodzimy Dzień Policji. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom za ich codzienną, trudną pracę. Krótkie życzenia wysłane przez SMS mogą wywołać uśmiech na twarzy policjantów, nawet podczas najtrudniejszych dyżurów. To także sposób na docenienie ich zaangażowania i poświęcenia. W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie

0: Informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie. W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu półtora roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
2: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. Przed nami powrót upalnej pogody. Już w ten weekend temperatury na południu kraju mogą sięgnąć 29 stopni, a od środy, 29 lipca, zacznie się stabilny wzrost temperatur. Na początku sierpnia w zachodniej Polsce termometry mogą pokazać nawet 41 stopni Celsjusza. Szczyt upałów przewidywany jest na pierwsze dni sierpnia, szczególnie na Dolnym Śląsku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
2: Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouaméni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi. Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles 2028.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Haugseng Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 20 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej, co zapowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże.
2: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni pałac prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony pałac prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
1: Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowej. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem Rancha. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
2: W 4259 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Eliza dowie się o płomiennym romansie Jarka z Martyną, co wstrząśnie jej światem. Agata, ukochana Bruna, bez ogródek wyjawi jej prawdę, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mimo że Eliza sama miała romans z Bartkiem, zdrada Jarka będzie dla niej bolesnym ciosem. Spotkanie Elizy i Bartka po odkryciu romansu Jarka może być kluczowe dla ich przyszłości. Czy w obliczu nowych faktów zdecydują się dać sobie kolejną szansę? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 160 odcinek. Cichan z determinacją dąży do odkrycia tożsamości ojca dziecka Hanser, co prowadzi do wzrostu napięcia między bohaterami. Cemil w desperackim kroku postanawia przetrzymać Hanser siłą, co tylko zaostrza sytuację. Tymczasem Cichan próbuje dotrzeć do szpitala, gdzie przebywa jego matka, co może przynieść odpowiedzi na wiele pytań. Melich przekonał Hanser do spotkania z Cichanem, co otwiera nowe możliwości w ich relacji. Napięcie między Melichem a Sinem również rośnie, prowadząc do ostrzejszego konfliktu. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 1 sierpnia na kanale TVP2 o godzinie 17:15. To kolejna odsłona pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial Szkoła dla Elity to produkcja, która zdobyła serca widzów na całym świecie. W szczególności gorący wątek z udziałem Esther Exposito, wcielającej się w postać Carly Rosson, przyciągnął uwagę fanów. Carla, związana z Polo, tworzyła pozornie idealną parę, której życie skomplikował Christian. Między tą trójką narodziła się nietypowa relacja, pełna pożądania i intryg. Sceny z udziałem Exposito stały się wiralem w mediach społecznościowych, a jej popularność rośnie w zawrotnym tempie. Esther Exposito, obecnie związana z Kylianem Mbappé, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne projekty z jej udziałem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości trwa poważny konflikt. Michał Dworczyk, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, oskarża grupę intrygantów o próbę usunięcia ludzi Morawieckiego z partii. Dworczyk podkreśla, że nie ma planów secesji, ale obawia się wyrzucenia z ugrupowania. Sytuacja jest napięta, a decyzje kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości mogą być kluczowe dla przyszłości partii.
0: Mateusz Morawiecki nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości, mimo że nie podpisał deklaracji lojalności. W czwartek odbył rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie doszło do porozumienia. Były premier w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24 podkreślił, że pozostaje jednym z liderów PiS. O godzinie 12 Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
2: Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Wczoraj na osiedlu Sikorskiego w Gdańsku policjanci pomogli 29-letniemu mężczyźnie z niepełnosprawnością, który nie mógł otworzyć drzwi do swojego mieszkania. Funkcjonariusze weszli siłowo do lokalu, po tym jak mężczyzna wzywał pomocy z balkonu. Poszkodowany, skarżący się na ból płuc i nóg, został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby w naszym otoczeniu, które mogą potrzebować pomocy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Grójcu zatrzymano 39-letniego mężczyznę, który w komórce lokatorskiej przechowywał znaczną ilość narkotyków, w tym ponad 0,4 kg flaki. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd i usłyszał nowe zarzuty. Sąd rejonowy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a za obecne przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia. Dodatkowo musi odbyć wcześniej zasądzoną karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: Były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, nasza ulubiona para celebrytów, postanowili przenieść się w czasie i zamienili współczesne stroje na tradycyjne hanboki podczas wizyty w Korei Południowej. Zwiedzając pałac Gyeongbokgung, wyglądali jak bohaterowie z kostiumowego filmu, a kapelusz Kurzajewskiego skradł całe show. Internauci są podzieleni, jedni zachwyceni, inni krzyczą o przywłaszczeniu kulturowym. Cóż, podróże z Kasią i Maćkiem to nie tylko zwiedzanie, ale i prawdziwa podróż w czasie.
2: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu. Michał Wiśniewski znów na językach. Po dwóch dekadach od Gwiazdora, lider ich troje myśli o nowym filmie, który może ujawnić kulisy jego licznych małżeństw. Ostatnio zrobiło się o nim głośno z powodu powrotu do Mandaryny, co wywołało burzę plotek o zdradzie piątej żony, Poli. Wiśniewski postanowił uciąć spekulacje, publikując na Instagramie oświadczenie, w którym jasno stwierdził, że z Mandaryną zaczął się spotykać dopiero pod koniec czerwca. Cóż, życie Michała to gotowy scenariusz na film, a fani z niecierpliwością czekają na jego kolejną odsłonę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Warszawie zapanowała nowa moda na ekologiczne protesty. Działacze ruchu klimatycznego Jazda postanowili oblać sklepy Małgorzaty Rozenek-Majdan i influencerki Andziax sztucznymi odchodami. Wszystko oczywiście zarejestrowali na kamerach, bo przecież bez tego akcja nie miałaby sensu. Internauci już okrzyknęli ich wandalami, a policja zajmuje się sprawą. Ciekawe, czy to nowy sposób na walkę z konsumpcjonizmem, czy po prostu kolejny odcinek reality show.
2: Sandra Drzymalska, dziewczyna z Wejherowa, która kiedyś stawiała pierwsze kroki w szkolnym teatrze, dziś jest prawdziwą gwiazdą światowego formatu. Jej przemiana z nieśmiałej debiutantki w pewną siebie aktorkę, zdobywającą nagrody na międzynarodowych festiwalach, to prawdziwy fenomen. Kto by pomyślał, że rola w serialu Sexify otworzy jej drzwi do wielkich produkcji, a występ w filmie Io Jerzego Skolimowskiego uczyni z niej ikonę. A teraz, jako Izabela Łęcka w nowej adaptacji Lalki, Drzymalska ma szansę zdefiniować całe pokolenie. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką karierą, zaczynając od małego miasteczka.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają. Na planie kultowego Rancha wrze jak w ulu. Kręcą ostatni sezon, a fani już zacierają ręce, choć niektórzy zgrzytają zębami na wieść, że nie wszyscy ulubieni aktorzy wrócą na ekran. Plotki o sztucznej inteligencji zastępującej Pawła Królikowskiego okazały się tylko plotkami, a Daniel Olbrychski spokojnie wchodzi do obsady. Scen w kościele nie będzie, ale za to inne zbiorowe sceny mają przyciągnąć tłumy. Cóż, nie wszystko można mieć, ale emocji na pewno nie zabraknie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze. Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, po raz trzeci powiedział tak, tym razem młodszej o 16 lat Brittany Parisi. Ślub odbył się w Kalifornii, a cała ceremonia była inspirowana włoskim renesansem, co brzmi jak z bajki. Ale kto by się spodziewał, że rockman ma takie romantyczne zapędy? Na weselu nie zabrakło Dot, kwartetu smyczkowego i pięciodaniowego menu, a wszystko to w towarzystwie muzyków Korna. Cóż, Jonathan wie, jak zrobić wrażenie, nawet jeśli to już jego trzecie podejście do małżeństwa. Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Wczoraj w Lesznowoli doszło do poważnego wypadku na torach kolejowych. Ciężko ranny mężczyzna został potrącony przez pociąg, co wymusiło interwencję lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku akcji ratunkowej ruch pociągów w okolicy został sparaliżowany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja apeluje o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość. Prokuratura prowadzi dwa oddzielne śledztwa w sprawie dwóch ciał znalezionych w garażu w Dłutowie. 23-letni mężczyzna popełnił samobójstwo, pozostawiając dwa listy pożegnalne. Kilka godzin później znaleziono ciało jego 33-letniej partnerki, obywatelki Ukrainy. Sekcje zwłok mają wyjaśnić przyczyny zgonów i ewentualny udział osób trzecich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, a sprawa Dariusza Dudka umorzona z powodu przedawnienia, mimo uznania błędu medycznego. Zbigniew Ziobro podkreśla, że sąd potwierdził zarzuty wobec Dudka, co ma dla rodziny znaczenie symboliczne. Były minister wyraził żal z powodu przedawnienia, które uniemożliwia ukaranie lekarza.
2: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
1: Nad Bałtykiem trwa inny sezon rekrutacyjny.

0: zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków. Na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy doszło do nietypowego zdarzenia. Syryjczyk z holenderską kartą pobytu próbował nielegalnie przekroczyć granicę do Białorusi. Mężczyzna został zatrzymany przez Straż Graniczną po wykryciu przez kamery monitoringu. Grozi mu grzywna do 500 zł za wejście na pas drogi granicznej.
1: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły dwie osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
0: W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nadchodzi fala upałów, która przyniesie ekstremalne temperatury. Już w najbliższy weekend na południu Polski termometry mogą pokazać 29 stopni Celsjusza. Od środy, 29 lipca, zacznie się wyraźne ocieplenie, a na początku sierpnia na Dolnym Śląsku temperatura może osiągnąć rekordowe 41 stopni. Synoptycy ostrzegają przed możliwymi burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Sąd pracy w Żywcu uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk z Kauflandu było bezprawne. Kasjerka została zwolniona 2 lata temu po zgłoszeniu dyskryminacji płacowej matek wracających z urlopów rodzicielskich. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sieć handlowa czeka na pisemne uzasadnienie. Sprawa przyczyniła się do wprowadzenia nowych przepisów chroniących związkowców przed zwolnieniem do czasu prawomocnego wyroku. Wcześniej Kaufland został ukarany grzywną ponad 13 milionów złotych za błędne oznaczanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.
2: Na polskim rynku pracy zmieniają się priorytety. Najnowsze badania pokazują, że 39% Polaków ceni sobie możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy bardziej niż pracę zdalną. Młodzi pracownicy, zwłaszcza w wieku od 18 do 24 lat, szczególnie oczekują większej swobody w organizacji czasu pracy. Firmy jednak nie planują rewolucji. 35% pracodawców wciąż stawia na pracę stacjonarną. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej roli sztucznej inteligencji, elastyczność i lepsze warunki pracy mogą stać się kluczowe w przyciąganiu pracowników.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami, jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości. Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych konkretnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Józefina, po dramatycznych przejściach z oszustem Andrzejem, stara się zacząć życie od nowa. Sprzedała dom i wyprowadziła się od Natalii, a na jej drodze pojawia się Tolek, który oferuje pomocną dłoń. Proponuje, by zamieszkała z nim i Basią, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Basia początkowo jest sceptyczna, ale zgadza się na to rozwiązanie. Z czasem zauważa, że między Tolkiem a Józefiną rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Czy to początek nowej miłosnej historii? Jesień przyniesie odpowiedzi i być może szczęście dla Józefiny. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
2: W 4259 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni pałac prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony pałac prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska. Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. Serial Dziedzictwo kracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza. Serial Szkoła dla Elity to produkcja, która zdobyła serca widzów na całym świecie. W szczególności gorący wątek z udziałem Esther Exposito, wcielającej się w postać Carly Rosson, przyciągnął uwagę fanów. Carla, związana z Polo, tworzyła pozornie idealną parę, której życie skomplikował Christian. Między tą trójką narodziła się nietypowa relacja, pełna pożądania i intryg. Sceny z udziałem Exposito stały się wiralem w mediach społecznościowych, a jej popularność rośnie w zawrotnym tempie. Esther Exposito, obecnie związana z Kylianem Mbappé, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne projekty z jej udziałem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nadal budzi emocje. Beata Kempa, doradczyni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro krytykuje brak zdecydowanych działań wobec odpowiedzialnych osób, nazywając to symbolem arogancji władzy. W programie Poranny Ring zarzuciła bierność prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu oraz rządowi Donalda Tuska. Kempa podkreśla, że brak reform w ochronie zdrowia to jedno z największych zaniedbań obecnej koalicji.
3: W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie po upływie ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Działacze partii mieli czas do północy na złożenie deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rozmowy między Kaczyńskim a Morawieckim nie przyniosły rozstrzygnięcia, mimo że prezes PiS zaproponował zamrożenie działalności stowarzyszenia do wyborów. Sytuacja w partii pozostaje niepewna.
2: Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordowy. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych.
3: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego 3 nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło.
3: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona. Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że od premiery Świata według kiepskich minęło już 27 lat? Serial, który przez ponad dwie dekady bawił Polaków, ukazując nasze narodowe przywary w krzywym zwierciadle, stał się ikoną telewizyjnej rozrywki. Ferdynand Kiepski, wiecznie bezrobotny miłośnik piwa i jego barwni sąsiedzi, na zawsze zapisali się w pamięci widzów. A jak dziś wyglądają aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie? Cóż, czas nie oszczędza nikogo, ale ich przemiany mogą naprawdę zaskoczyć. Krzysztof Rutkowski, nasz narodowy bohater w walce z przestępczością, postanowił spisać testament. Wszystko, co posiada, przepisał swojej żonie Mai. Bo przecież kto inny mógłby lepiej zarządzać jego majątkiem? Dzieci z poprzednich związków zostały zabezpieczone, a nieślubny syn Aleksander, cóż, musi zadowolić się alimentami. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy go na torze wyścigowym, gdzie Krzysztof pędził 260 km na godzinę. Oczywiście w dozwolonym miejscu. Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
0: Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja.
0: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w showbiznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi Hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami. Sztuczna inteligencja znowu zaskakuje. Tym razem hitem stała się piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie, która podbija wesela i media społecznościowe. Utwór stworzony przez Edytę i Marcina Przytulskich, a zaśpiewany przez AI o pseudonimie Jessica, zdobywa serca Polaków. Nawet Doda i Arka Gdynia nie oparli się jego urokowi, nagrywając swoje wersje. Cóż, kto by pomyślał, że Roman i jego masaż staną się nowym symbolem muzycznej rewolucji?
1: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Larry Lalonde, gitarzysta zespołu Primus, wspomina czasy, gdy grał w legendarnym Possessed. Okazuje się, że nie wszyscy byli fanami ich twórczości. Cliff Burton z Metallica bez ogródek stwierdził, że nienawidzi ich zespołu, porównując ich do podróbki Slayera. Lalonde przyjął to z humorem, uznając szczerość Burtona za odświeżającą. Tymczasem Primus szykuje się do powrotu do Polski, gdzie zagrają 6 sierpnia na letniej scenie Progressive w Warszawie. To dopiero drugi koncert zespołu w naszym kraju, więc warto się wybrać.
1: Oasis zdetronizowali The Beatles. Drugi album zespołu, Morning Glory, został uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Beatlesi to przecież muzyczni bogowie. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, bracia Gallagher mogą teraz spokojnie spocząć na laurach, choć pewnie i tak będą się kłócić o to, kto jest większą gwiazdą. Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Myslowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu zobaczymy 20 stopni i małe zachmurzenie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. W Warszawie trwa sprawa apelacyjna byłego policjanta Marcina Z., skazanego na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo Marka D. Sąd apelacyjny odroczył rozprawę do października, po tym, jak obrona złożyła nowe wnioski dowodowe. Rodzina ofiary wyraziła rozczarowanie, domagając się dożywocia dla oskarżonego. Sąd podkreślił, że potrzebuje czasu na dokładne rozpoznanie wszystkich kwestii.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa na torach kolejowych w Lesznowoli. Wczoraj między ulicami Słoneczną i Krasickiego doszło do potrącenia mężczyzny. Na miejscu pracują wszystkie służby, a do akcji wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch pociągów został poważnie zakłócony. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami. Ten weekend pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na duże zmiany. Od dziś do niedzieli tramwaje nie będą kursować na kluczowych trasach, takich jak Marszałkowska i Andersa, z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18 zostaną całkowicie zawieszone, a autobusy 151 i 520 będą miały wydłużone trasy. Dodatkowo uruchomione zostaną nowe linie tramwajowe 75 i 77, aby ułatwić podróż po mieście.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie, przy ulicy Odkrytej, doszło do tragicznej zbrodni. Znaleziono ciało kobiety, a głównym podejrzanym stał się jej mąż, Tomasz H., który zniknął. Poszukiwania zakończyły się 30 lipca, gdy w lesie na Podkarpaciu odnaleziono jego ciało. Policja potwierdziła tożsamość zmarłego.
2: Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Utrzymano uniewinnienie trzech lekarzy, ale uchylono wyrok wobec Dariusza Dudka, uznając jego błąd medyczny. Postępowanie jednak umorzono z powodu przedawnienia. Zbigniew Ziobro wyraził rozgoryczenie, podkreślając, że choć sąd potwierdził zarzuty, to brak kary jest bolesnym finałem dla rodziny.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Obierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie 30-letni kierowca próbował uciec przed policją, ignorując sygnały do zatrzymania. Po spowodowaniu stłuczki porzucił auto i ukrył się w śmietniku, gdzie został odnaleziony przez policyjnego psa. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków, a jego pojazd nie miał ważnego ubezpieczenia. Teraz czeka go proces sądowy i surowe kary. Policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Na placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Świeciu znaleziono setki ostrych fragmentów szkła, co zmusiło władze do natychmiastowego zamknięcia terenu. Niektóre kawałki miały nawet 20 cm długości i były częściowo wbite w piasek. Policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za to niebezpieczne działanie. Obecnie trwa wymiana piasku, a plac zabaw zostanie ponownie otwarty dopiero po zakończeniu prac.
2: Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach. W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
0: Słuchajcie,
2: mierzy się z Koroną Kielce na

0: Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowie. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
2: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi. Nicolas Otamendi, legendarny obrońca reprezentacji Argentyny, zakończył karierę w kadrze narodowej. Jego ostatnim meczem był finał Mistrzostw Świata 2026, w którym Argentyna przegrała z Hiszpanią. Otamendi, mistrz świata z 2022 roku, rozegrał dla Argentyny 139 spotkań. Obecnie kontynuuje karierę w klubie River Plate. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linette i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące.
2: Tureckie seriale od lat zdobywają serca widzów na całym świecie, a w Polsce cieszą się ogromną popularnością. Jeśli fascynuje Cię Panna Młoda, warto zwrócić uwagę na inne tureckie produkcje pełne emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Róże i Grzechy to najnowszy hit, który opowiada historię Serhata, odkrywającego bolesne tajemnice swojej żony. Dla fanów romansu polecamy Zatraceni w miłości, gdzie uczucie bohaterów wystawione jest na ciężką próbę. Macocha to dramat rodzinny, pełen intryg i skomplikowanych relacji. Zakazany owoc przenosi widzów do świata luksusu i bezwzględnych rozgrywek. A Cena namiętności to opowieść o miłości, która zmienia wszystko. Tureckie seriale to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany tysiące widzów. M jak Miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej, co opowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże.
1: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni Pałac Prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony Pałac Prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
2: W 11 sezonie Rancha pojawią się nowe twarze, które z pewnością wprowadzą świeżość do serialu. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy będą związani z wątkiem powrotu prezydenta Piotra Kozioła do Wilkowy. Gadomska wcieli się w rolę SOP-owczyni, a jej udział potwierdził reżyser Wojciech Adamczyk. Królikowski, znany z produkcji takich jak Jakoś to będzie, również dołączy do prezydenckiego otoczenia. Powrót Kozioła po 2 kadencjach prezydentury zapowiada nowy etap w historii serialu. Obecność ochroniarzy i nowych współpracowników doda dynamiki i świeżości fabule. To wszystko sprawia, że nowy sezon Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie, choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowy. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem Rancha. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości trwa poważny konflikt. Michał Dworczyk, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, oskarża grupę intrygantów o próbę usunięcia ludzi Morawieckiego z partii. Dworczyk podkreśla, że nie ma planów secesji, ale obawia się wyrzucenia z ugrupowania. Sytuacja jest napięta, a decyzje kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości mogą być kluczowe dla przyszłości partii.
3: Mateusz Morawiecki nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości, mimo że nie podpisał deklaracji lojalności. W czwartek odbył rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie doszło do porozumienia. Były premier w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24 podkreślił, że pozostaje jednym z liderów PiS. O godzinie 12 Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Dębicy odparł zarzuty o blokowanie ustaw. Podkreślił, że podpisał 245 ustaw, a zawetował 41, odrzucając miano wetomatu. Nawrocki zaznaczył, że jego decyzje są wynikiem analizy, a nie sympatii politycznych. Prezydent wyraził dumę z podjętych wet, podkreślając, że jego celem jest ochrona interesów obywateli. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
1: Słuchacie Radia Super Express. Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
3: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Wczoraj na osiedlu Sikorskiego w Gdańsku policjanci pomogli 29-letniemu mężczyźnie z niepełnosprawnością, który nie mógł otworzyć drzwi do swojego mieszkania. Funkcjonariusze weszli siłowo do lokalu, po tym jak mężczyzna wzywał pomocy z balkonu. Poszkodowany, skarżący się na ból płuc i nóg, został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby w naszym otoczeniu, które mogą potrzebować pomocy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Grójcu zatrzymano 39-letniego mężczyznę, który w komórce lokatorskiej przechowywał znaczną ilość narkotyków, w tym ponad 0,4 kg flaki. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd i usłyszał nowe zarzuty. Sąd rejonowy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a za obecne przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia. Dodatkowo musi odbyć wcześniej zasądzoną karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych, jako
2: tylko jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
3: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy.
2: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji Opowieści wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa. Michał Wiśniewski znów na językach. Po dwóch dekadach od Gwiazdora, lider ich troje, myśli o nowym filmie, który może ujawnić kulisy jego licznych małżeństw. Ostatnio zrobiło się o nim głośno z powodu powrotu do Mandaryny, co wywołało burzę plotek o zdradzie piątej żony, Poli. Wiśniewski postanowił uciąć spekulacje, publikując na Instagramie oświadczenie, w którym jasno stwierdził, że z Mandaryną zaczął się spotykać dopiero pod koniec czerwca. Cóż, życie Michała to gotowy scenariusz na film, a fani z niecierpliwością czekają na jego kolejną odsłonę.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Maria Prokop, znana dotąd głównie jako była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich, zostając prowadzącą nowego reality show Polsatu – Wielka Miłość w Małym Mieście. To jej debiut w telewizji, ale kto by się tym przejmował? Marcin Prokop, gwiazda konkurencyjnego TVN-u, zaskakująco ciepło wspiera byłą żonę, życząc jej sukcesów. Ciekawe, czy to nowy trend w show biznesie – wspieranie konkurencji?
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
1: Tammy Slayton, gwiazda Sióstr Wielkiej Wagi, zrzuciła ponad 200 kg, ale życie nie przestaje jej zaskakiwać. Po śmierci męża, zaledwie pół roku po ślubie, znalazła nową miłość i planuje kolejny ślub. Jej wybranka, Andrea Dalton, ma za sobą burzliwą przeszłość z aresztowaniami za przewinienia drogowe i posiadanie marihuany. Cóż, życie Tammy to prawdziwy rollercoaster, a nowe odcinki programu już wkrótce na ekranach.
2: Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, po raz trzeci powiedział tak, tym razem młodszej o 16 lat Brittany Parisi. Ślub odbył się w Kalifornii, a cała ceremonia była inspirowana włoskim renesansem, co brzmi jak z bajki. Ale kto by się spodziewał, że rockman ma takie romantyczne zapędy? Na weselu nie zabrakło dot, kwartetu smyczkowego i pięciodaniowego menu, a wszystko to w towarzystwie muzyków Korna. Cóż, Jonathan wie, jak zrobić wrażenie, nawet jeśli to już jego trzecie podejście do małżeństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rick, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie.
2: Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
1: Sunset Marquise, legendarny hotel w Los Angeles, wkrótce odsłoni swoje tajemnice w nowym dokumencie If These Walls Could Rock. Gwiazdy rocka, takie jak Bruce Springsteen i Slash, opowiedzą o tym, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami tego azylu dla sławnych i bogatych. Premiera filmu odbędzie się 14 sierpnia, a już teraz można obejrzeć zwiastun. Ciekawe, czy te ściany rzeczywiście potrafią mówić, czy tylko dobrze udają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Wczoraj w Lesznowoli doszło do poważnego wypadku na torach kolejowych. Ciężko ranny mężczyzna został potrącony przez pociąg, co wymusiło interwencję lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku akcji ratunkowej ruch pociągów w okolicy został sparaliżowany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja apeluje o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Od dziś do niedzieli pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą liczyć się z utrudnieniami. Z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich nie kursują tramwaje na Rondzie Dmowskiego oraz ulicach Marszałkowskiej i Andersa. Zawieszone są linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18, a autobusy linii 151 i 520 jeżdżą wydłużonymi trasami. Uruchomiono też dodatkowe linie tramwajowe 75 i 77. Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, a sprawa Dariusza Dudka umorzona z powodu przedawnienia, mimo uznania błędu medycznego. Zbigniew Ziobro podkreśla, że sąd potwierdził zarzuty wobec Dudka, co ma dla rodziny znaczenie symboliczne. Były minister wyraził żal z powodu przedawnienia, które uniemożliwia ukaranie lekarza.
2: W Szczecinie 30-letni kierowca próbował uniknąć kontroli drogowej, ignorując sygnały i doprowadzając do kolizji. Po ucieczce z miejsca zdarzenia został znaleziony przez policję w śmietniku. Badania wykazały, że był nietrzeźwy i pod wpływem narkotyków, a jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Teraz odpowie przed sądem. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków to śmiertelne zagrożenie.
1: Nad Bałtykiem trwa intensywny sezon rekrutacyjny. Gastronomia odpowiada za 35% ofert pracy, a otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie zwiększyło konkurencję w branży hotelarskiej. Stawki wynagrodzeń pozostają stabilne, z dominującą kwotą 20 zł za godzinę. Pracodawcy coraz częściej poszukują osób z doświadczeniem, a sezon potrwa dłużej, ponieważ rezerwacji nie brakuje także na wrzesień. Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków.
2: Dziś obchodzimy Dzień Policji. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom za ich codzienną, trudną pracę. Krótkie życzenia wysłane przez SMS mogą wywołać uśmiech na twarzy policjantów, nawet podczas najtrudniejszych dyżurów. To także sposób na docenienie ich zaangażowania i poświęcenia.
1: Rodzina zmarłej Jessiki J. poinformowała o terminie jej pogrzebu. Uroczystości żałobne odbędą się jutro w Smolcu koło Wrocławia. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11 w kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym. Przypomnijmy, że 24-letnia modelka zginęła tragicznie w połowie lipca, a przyczyną śmierci było utonięcie. W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nadchodzi fala upałów, która przyniesie ekstremalne temperatury. Już w najbliższy weekend na południu Polski termometry mogą pokazać 29 stopni Celsjusza. Od środy, 29 lipca, zacznie się wyraźne ocieplenie, a na początku sierpnia na Dolnym Śląsku temperatura może osiągnąć rekordowe 41 stopni. Synoptycy ostrzegają przed możliwymi burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy małe zachmurzenie. Temperaturę 20 stopni, a wiatr południowy powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia.
2: Na hurtowym rynku paliw obserwujemy dziś silne podwyżki cen oleju napędowego. Z PKN Orlen na czele. W przypadku benzyny zmiany są minimalne, a ceny pozostają stabilne. Orlen oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98 oraz olej napędowy, wyprzedzając Aramco o kilka złotych. Wzrost cen diesla jest znaczący, z Orlenem podnoszącym ceny o 77 zł na metrze sześciennym. Na rynku benzyn premium PB98 odnotowano obniżki, co może być dobrą wiadomością dla kierowców. Niestety, sytuacja na Bliskim Wschodzie i osłabienie złotego mogą prowadzić do dalszych wzrostów cen na stacjach paliw.
1: Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać.
2: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce trwa.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Józefina, po dramatycznych przejściach z oszustem Andrzejem, stara się zacząć życie od nowa. Sprzedała dom i wyprowadziła się od Natalii, a na jej drodze pojawia się Tolek, który oferuje pomocną dłoń. Proponuje, by zamieszkała z nim i Basią, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Basia początkowo jest sceptyczna, ale zgadza się na to rozwiązanie. Z czasem zauważa, że między Tolkiem a Józefiną rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Czy to początek nowej miłosnej historii? Jesień przyniesie odpowiedzi i być może szczęście dla Józefiny.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej, co zapowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże. W 4259 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni Pałac Prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony Pałac Prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 11 sezonie Rancha pojawią się nowe twarze, które z pewnością wprowadzą świeżość do serialu. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy będą związani z wątkiem powrotu prezydenta Piotra Kozioła do Wilkowy. Gadomska wcieli się w rolę SOP-owczyni, a jej udział potwierdził reżyser Wojciech Adamczyk. Królikowski, znany z produkcji takich jak Jakoś to będzie, również dołączy do prezydenckiego otoczenia. Powrót Kozioła po dwóch kadencjach prezydentury zapowiada nowy etap w historii serialu. Obecność ochroniarzy i nowych współpracowników doda dynamiki i świeżości fabule. To wszystko sprawia, że nowy sezon Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco.
1: Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. Serial Szkoła dla Elity to produkcja, która zdobyła serca widzów na całym świecie. W szczególności gorący wątek z udziałem Esther Exposito, wcielającej się w postać Carly Rosson, przyciągnął uwagę fanów. Carla, związana z Polo, tworzyła pozornie idealną parę, której życie skomplikował Christian. Między tą trójką narodziła się nietypowa relacja, pełna pożądania i intryg. Sceny z udziałem Exposito stały się wiralem w mediach społecznościowych, a jej popularność rośnie w zawrotnym tempie. Esther Exposito, obecnie związana z Kylianem Mbappé, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne projekty z jej udziałem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nadal budzi emocje. Beata Kempa, doradczyni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro krytykuje brak zdecydowanych działań wobec odpowiedzialnych osób, nazywając to symbolem arogancji władzy. W programie Poranny Ring zarzuciła bierność prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu oraz rządowi Donalda Tuska. Kempa podkreśla, że brak reform w ochronie zdrowia to jedno z największych zaniedbań obecnej koalicji. Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową.
3: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli. Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. Pięciu wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że cztery ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
2: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano cztery osoby, z których dwie usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli Twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem? Krzysztof Rutkowski, nasz narodowy bohater w walce z przestępczością, postanowił spisać testament. Wszystko, co posiada, przepisał swojej żonie Mai. Bo przecież kto inny mógłby lepiej zarządzać jego majątkiem? Dzieci z poprzednich związków zostały zabezpieczone, a nieślubny syn Aleksander, cóż, musi zadowolić się alimentami. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy go na torze wyścigowym, gdzie Krzysztof pędził 260 km na godzinę. Oczywiście w dozwolonym miejscu.
3: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu. Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
2: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Casadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show business to jednak zgrany duet. Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja.
3: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w showbiznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Sztuczna inteligencja znowu zaskakuje. Tym razem hitem stała się piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie, która podbija wesela i media społecznościowe. Utwór stworzony przez Edytę i Marcina Przytulskich, a zaśpiewany przez AI o pseudonimie Jessica, zdobywa serca Polaków. Nawet Doda i Arka Gdynia nie oparli się jego urokowi, nagrywając swoje wersje. Cóż, kto by pomyślał, że Roman i jego masaż staną się nowym symbolem muzycznej rewolucji?
2: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej. Oasis zdetronizowali The Beatles. Drugi album zespołu, Morning Glory, został uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Beatlesi to przecież muzyczni bogowie. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, bracia Gallagher mogą teraz spokojnie spocząć na laurach, choć pewnie i tak będą się kłócić o to, kto jest większą gwiazdą. Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa sprawa apelacyjna byłego policjanta Marcina Z., skazanego na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo Marka D. Sąd apelacyjny odroczył rozprawę do października, po tym, jak obrona złożyła nowe wnioski dowodowe. Rodzina ofiary wyraziła rozczarowanie, domagając się dożywocia dla oskarżonego. Sąd podkreślił, że potrzebuje czasu na dokładne rozpoznanie wszystkich kwestii.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa na torach kolejowych w Lesznowoli. Wczoraj między ulicami Słoneczną i Krasickiego doszło do potrącenia mężczyzny. Na miejscu pracują wszystkie służby, a do akcji wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch pociągów został poważnie zakłócony. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami.
1: W Warszawie, przy ulicy Odkrytej, doszło do tragicznej zbrodni. Znaleziono ciało kobiety, a głównym podejrzanym stał się jej mąż, Tomasz H., który zniknął. Poszukiwania zakończyły się 30 lipca, gdy w lesie na Podkarpaciu odnaleziono jego ciało. Policja potwierdziła tożsamość zmarłego.
2: Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Utrzymano uniewinnienie trzech lekarzy, ale uchylono wyrok wobec Dariusza Dudka, uznając jego błąd medyczny. Postępowanie jednak umorzono z powodu przedawnienia. Zbigniew Ziobro wyraził rozgoryczenie, podkreślając, że choć sąd potwierdził zarzuty, to brak kary jest bolesnym finałem dla rodziny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Świeciu znaleziono setki ostrych fragmentów szkła, co zmusiło władze do natychmiastowego zamknięcia terenu. Niektóre kawałki miały nawet 20 cm długości i były częściowo wbite w piasek. Policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za to niebezpieczne działanie. Obecnie trwa wymiana piasku, a plac zabaw zostanie ponownie otwarty dopiero po zakończeniu prac.
2: Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły dwie osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Przed nami powrót upalnej pogody. Już w ten weekend temperatury na południu kraju mogą sięgnąć 29 stopni, a od środy, 29 lipca, zacznie się stabilny wzrost temperatur. Na początku sierpnia w zachodniej Polsce termometry mogą pokazać nawet 41 stopni Celsjusza. Szczyt upałów przewidywany jest na pierwsze dni sierpnia, szczególnie na Dolnym Śląsku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władzę do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację. W sobotę w Smolcu odbędzie się pogrzeb 24-letniej modelki Jessiki Jott. Uroczystości rozpoczną się mszą żałobną o godzinie 11 na nowym cmentarzu komunalnym. Jessica Jott zaginęła w połowie lipca, a jej ciało odnaleziono w zbiorniku wodnym. Prokuratura ustaliła, że przyczyną śmierci było utonięcie, bez udziału osób trzecich. Śmierć modelki wstrząsnęła wrocławskim środowiskiem modowym, z którym była związana przez lata.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ganijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił

0: Zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi. Nicolas Otamendi, legendarny obrońca reprezentacji Argentyny, zakończył karierę w kadrze narodowej. Jego ostatnim meczem był finał Mistrzostw Świata 2026, w którym Argentyna przegrała z Hiszpanią. Otamendi, mistrz świata z 2022 roku, rozegrał dla Argentyny 139 spotkań. Obecnie kontynuuje karierę w klubie River Plate. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Anną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
0: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Bydgoszczy z temperaturą 18 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Józefina, po dramatycznych przejściach z oszustem Andrzejem, stara się zacząć życie od nowa. Sprzedała dom i wyprowadziła się od Natalii, a na jej drodze pojawia się Tolek, który oferuje pomocną dłoń. Proponuje, by zamieszkała z nim i Basią, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Basia początkowo jest sceptyczna, ale zgadza się na to rozwiązanie. Z czasem zauważa, że między Tolkiem a Józefiną rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Czy to początek nowej miłosnej historii? Jesień przyniesie odpowiedzi i być może szczęście dla Józefiny. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące.
2: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Agnes i Paweł będą coraz częściej spędzać czas razem, opiekując się małym Antosiem. Ich bliskość wzbudza mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy widzą w tym szansę na nowy początek, inni obawiają się kontrowersji z powodu rodzinnych więzów. Agnes i Paweł nie są biologicznym rodzeństwem, ale łączy ich wspólna siostra, Basia Rogowska. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej niż przyjaźń? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. M jak miłość to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła program telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z nowym sezonem i niespodzianką dla fanów. Jesienią na ekranach pojawi się Dorotka, córka Lucy i Kusego, ale w zupełnie nowej odsłonie. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. Dorotka będzie teraz starsza, już po maturze, choć według fabuły powinna mieć 17 lat. To trzecia zmiana aktorki w tej roli, a Karolina Ludwiniak debiutuje w polskiej produkcji po doświadczeniach w anglojęzycznych filmach. Cezary Żak, odtwórca roli biskupa Kozioła, już pokazał na Instagramie, jak wygląda nowa Dorotka. Fani Rancha mogą spodziewać się emocjonujących zmian w nadchodzących odcinkach. W 11. sezonie Rancha pojawią się nowe twarze, które z pewnością wprowadzą świeżość do serialu. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy będą związani z wątkiem powrotu prezydenta Piotra Kozioła do Wilkowy. Gadomska wcieli się w rolę SOP-owczyni, a jej udział potwierdził reżyser Wojciech Adamczyk. Królikowski, znany z produkcji takich jak Jakoś to będzie, również dołączy do prezydenckiego otoczenia. Powrót Kozioła po 2 kadencjach prezydentury zapowiada nowy etap w historii serialu. Obecność ochroniarzy i nowych współpracowników doda dynamiki i świeżości fabule. To wszystko sprawia, że nowy sezon Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. Rancho powraca z nowym sezonem, a Krystyna Więcławska znów jest w centrum wydarzeń. Po ponad dekadzie Dorota Chotecka-Pazura ponownie wciela się w postać wójta Wilkowej. Na zdjęciach z planu widzimy ją u boku Franceszki, co wywołuje spekulacje o możliwych kłopotach. Czy obecność policjantki oznacza nowe wyzwania dla Krystyny? Dodatkowo do Wilkowej wraca Piotr Kozioł, były wójt, co może wprowadzić nowe napięcia w gminie. Krystyna, znana z determinacji i przedsiębiorczości, nie pozwoli sobą rządzić. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się jej losy w 11. sezonie.
1: W 4259 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Eliza dowie się o płomiennym romansie Jarka z Martyną, co wstrząśnie jej światem. Agata, ukochana Bruna, bez ogródek wyjawi jej prawdę, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mimo że Eliza sama miała romans z Bartkiem, zdrada Jarka będzie dla niej bolesnym ciosem. Spotkanie Elizy i Bartka po odkryciu romansu Jarka może być kluczowe dla ich przyszłości. Czy w obliczu nowych faktów zdecydują się dać sobie kolejną szansę? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący finał lipca. W odcinkach od 155 do 160, emitowanych od 27 lipca do 1 sierpnia na TVP2, czeka nas prawdziwa burza emocji. Hunter odkrywa, że jest w ciąży, co zaskakuje Cichana. Niestety, radość z ojcostwa zostaje przyćmiona przez kłamstwa i intrygi. Mukadder ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy, co wstrząsa Cichanem. Tymczasem brat Hunter knuje plan, by pozbawić ją wolności. Atmosfera gęstnieje, gdy Cemil przemocą sprowadza Hunter do domu. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które trzymają widzów w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: była 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie, stały się dla obywateli codzienną udręką.
3: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, który może zmienić polską scenę polityczną. Ponad 30 posłów opuściło partię, co według profesora Wawrzyńca Konarskiego oznacza, że PiS nie ma szans na zwycięstwo. Mateusz Morawiecki, odmawiając podpisania tzw. lojalki, realizuje własny plan, który może stać się ofertą dla Donalda Tuska. Eksperci przewidują, że nowy blok centroprawicowy może odegrać kluczową rolę w przyszłych wyborach. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Dębicy odparł zarzuty o blokowanie ustaw. Podkreślił, że podpisał 245 ustaw, a zawetował 41, odrzucając miano wetomatu. Nawrocki zaznaczył, że jego decyzje są wynikiem analizy, a nie sympatii politycznych. Prezydent wyraził dumę z podjętych wet, podkreślając, że jego celem jest ochrona interesów obywateli. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
3: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Wczoraj na osiedlu Sikorskiego w Gdańsku policjanci pomogli 29-letniemu mężczyźnie z niepełnosprawnością, który nie mógł otworzyć drzwi do swojego mieszkania. Funkcjonariusze weszli siłowo do lokalu, po tym jak mężczyzna wzywał pomocy z balkonu. Poszkodowany, skarżący się na ból płuc i nóg, został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby w naszym otoczeniu, które mogą potrzebować pomocy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel – prostotę, lecz także zazdrość, papuga – kreatywność, ale i próżność. A sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych, jak
2: jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
3: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że od premiery Świata według kiepskich minęło już 27 lat? Serial, który przez ponad dwie dekady bawił Polaków, ukazując nasze narodowe przywary w krzywym zwierciadle, stał się ikoną telewizyjnej rozrywki. Ferdynand Kiepski, wiecznie bezrobotny miłośnik piwa i jego barwni sąsiedzi, na zawsze zapisali się w pamięci widzów. A jak dziś wyglądają aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie? Cóż, czas nie oszczędza nikogo, ale ich przemiany mogą naprawdę zaskoczyć. Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki.
2: Michał Wiśniewski znów na językach. Po dwóch dekadach od Gwiazdora, lider ich troje, myśli o nowym filmie, który może ujawnić kulisy jego licznych małżeństw. Ostatnio zrobiło się o nim głośno z powodu powrotu do Mandaryny, co wywołało burzę plotek o zdradzie piątej żony, Poli. Wiśniewski postanowił uciąć spekulacje, publikując na Instagramie oświadczenie, w którym jasno stwierdził, że z Mandaryną zaczął się spotykać dopiero pod koniec czerwca. Cóż, życie Michała to gotowy scenariusz na film, a fani z niecierpliwością czekają na jego kolejną odsłonę.
1: Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają. Bracia Davisowie z legendarnej grupy The Kings zakopali topór wojenny. Czyżby nadchodził czas na wielki powrót po trzech dekadach ciszy? Dave Davis w wywiadzie dla The Times stwierdził, że nigdy nie mów nigdy, co daje fanom nadzieję na reaktywację zespołu. W szufladzie czeka około 20 niepublikowanych utworów, więc może czas odkurzyć gitarę i wrócić na scenę.
2: Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, po raz trzeci powiedział tak, tym razem młodszej o 16 lat Brittany Parisi. Ślub odbył się w Kalifornii, a cała ceremonia była inspirowana włoskim renesansem, co brzmi jak z bajki. Ale kto by się spodziewał, że rockman ma takie romantyczne zapędy? Na weselu nie zabrakło dot, kwartetu smyczkowego i pięciodaniowego menu. A wszystko to w towarzystwie muzyków Korna. Cóż, Jonathan wie, jak zrobić wrażenie, nawet jeśli to już jego trzecie podejście do małżeństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od trzech lat jest zajęty graniem z sakson. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rig, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie.
2: Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy, te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent? Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
1: Sunset Marquis, legendarny hotel w Los Angeles, wkrótce odsłoni swoje tajemnice w nowym dokumencie If These Walls Could Rock. Gwiazdy rocka, takie jak Bruce Springsteen i Slash, opowiedzą o tym, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami tego azylu dla sławnych i bogatych. Premiera filmu odbędzie się 14 sierpnia, a już teraz można obejrzeć zwiastun. Ciekawe, czy te ściany rzeczywiście potrafią mówić, czy tylko dobrze udają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Wczoraj w Lesznowoli doszło do poważnego wypadku na torach kolejowych. Ciężko ranny mężczyzna został potrącony przez pociąg, co wymusiło interwencję lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku akcji ratunkowej ruch pociągów w okolicy został sparaliżowany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja apeluje o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość.
0: W ten weekend pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na duże zmiany. Od dziś do niedzieli tramwaje nie będą kursować na kluczowych trasach, takich jak Marszałkowska i Andersa, z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18 zostaną całkowicie zawieszone, a autobusy 151 i 520 będą miały wydłużone trasy. Dodatkowo uruchomione zostaną nowe linie tramwajowe 75 i 77, aby ułatwić podróż. Po mieście.
1: Sąd okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, a sprawa Dariusza Dudka umorzona z powodu przedawnienia, mimo uznania błędu medycznego. Zbigniew Ziobro podkreśla, że sąd potwierdził zarzuty wobec Dudka, co ma dla rodziny znaczenie symboliczne. Były minister wyraził żal z powodu przedawnienia, które uniemożliwia ukaranie lekarza. Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Dwaj włamywacze ze Szczecina zostali zatrzymani dzięki współpracy policji z komisariatów Niebuszewo i nad Odrą. Mężczyźni próbowali ukryć swoje twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co okazało się nieskuteczne. W rękach funkcjonariuszy znalazły się telefony, alkohol i gotówka. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i trafili do aresztu na 2 miesiące. Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu.
0: Dziś obchodzimy Dzień Policji. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom za ich codzienną, trudną pracę. Krótkie życzenia wysłane przez SMS mogą wywołać uśmiech na twarzy policjantów, nawet podczas najtrudniejszych dyżurów. To także sposób na docenienie ich zaangażowania i poświęcenia.
1: Rodzina zmarłej Jessiki J. poinformowała o terminie jej pogrzebu. Uroczystości żałobne odbędą się jutro w Smolcu koło Wrocławia. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11 w kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym. Przypomnijmy, że 24-letnia modelka zginęła tragicznie w połowie lipca, a przyczyną śmierci było utonięcie. W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wszelkie niedostatki.

0: Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Tematy.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Na polskim rynku pracy zmieniają się priorytety. Najnowsze badania pokazują, że 39% Polaków ceni sobie możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy bardziej niż pracę zdalną. Młodzi pracownicy, zwłaszcza w wieku od 18 do 24 lat, szczególnie oczekują większej swobody w organizacji.

0: optymalizacji czasu pracy. Firmy jednak nie planują rewolucji. 35% pracodawców wciąż stawia na pracę stacjonarną. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej roli sztucznej inteligencji, elastyczność i lepsze warunki pracy mogą stać się kluczowe w przyciąganiu pracowników. Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn. Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji. Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 18 stopni w Bydgoszczy, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 19 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni Pałac Prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony Pałac Prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
2: Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowy. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem rancha. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji. W najnowszym sezonie Artur Rogowski, dotąd wzorowy mąż, wplątuje się w romans z Joanną, co wywołuje kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Dla córek Artura, Basi i Agnes to bolesne rozczarowanie. Tymczasem w Grabinie pojawia się tajemnicza kobieta, która chce przejąć sad po zmarłym Lucjanie, co spotyka się z oporem mostowiaków. Paweł Zduński, po śmierci Franki, próbuje na nowo ułożyć swoje życie, wspierany przez Agnes. Nowe odcinki obfitują w dramatyczne wydarzenia, które wystawią na próbę rodzinne więzi mostowiaków. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
1: Serial Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy powraca z trzecim sezonem. Premiera zaplanowana jest na 20 listopada na platformie Disney+. Nowe odcinki przeniosą na ekran wydarzenia z powieści Klątwa Tytana autorstwa Ricka Riordana. W trzecim sezonie Percy stanie przed ogromnym wyzwaniem, mierząc się z tajemniczym zniknięciem Annabeth i zbliżającym się spełnieniem wielkiej przepowiedni. Przepowiednia ta może zadecydować o losach Olimpu, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. W obsadzie zobaczymy m.in. Walkera Scobella, Save Jeffries i Ariana Simhadriego. Serial został stworzony przez Ricka Riordana i Jonathana Steinberga, a wśród producentów wykonawczych znajdują się m.in. Dan Schatz i Craig Silverstein. Rajcerz Siedmiu Królestw szykuje się na drugi sezon, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2027 roku. Ekipa filmowa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by uchwycić sceny suszy na Gran Canaria. Jednak niespodziewane ulewy opóźniły pracę. Showrunner Ira Parker zdradził, że sezon będzie pełen niespodzianek, nawet dla zagorzałych fanów książek George'a R.R. Martina. Autor dostarczył niepublikowane wcześniej materiały, które wzbogacą fabułę. Parker planuje 5 sezonów serialu, a potem przerwę, by Dexter Sol Ansel mógł dorosnąć do roli starszego jaja. HBO nie jest do końca przekonane do tego pomysłu, ale Parker jest zdeterminowany, by utrzymać aktora w roli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nadal budzi emocje. Beata Kempa, doradczyni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro krytykuje brak zdecydowanych działań wobec odpowiedzialnych osób, nazywając to symbolem arogancji władzy. W programie Poranny Ring zarzuciła bierność prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu oraz rządowi Donalda Tuska. Kempa podkreśla, że brak reform w ochronie zdrowia to jedno z największych zaniedbań obecnej koalicji. Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową. Mateusz Morawiecki odpowiedział na oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego dotyczące sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Podkreślił, że do ostatniej chwili walczył o jedność obozu i wysłał list z nowymi propozycjami do prezesa Kaczyńskiego. Kaczyński poinformował, że około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Morawiecki zaznaczył, że nie ma zgody na ultimatum, które mogłoby zniweczyć uzgodnioną strategię.
3: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
3: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
3: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego rozbili grupę odpowiedzialną za korupcję przy egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze. W dniach 21 i 22 lipca zatrzymano 4 osoby podejrzane o podstawianie innych osób do testów. W ich domach znaleziono blisko 50 tysięcy złotych. Jedna z zatrzymanych osób trafiła do tymczasowego aresztu, a śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone. W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków. Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie zobaczymy także 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Dattonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku.
2: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji Opowieści wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa.
1: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
2: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ach, Zostać Miss. Serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Casadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
2: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja.
2: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w showbiznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi Hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami. Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
1: Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od dziś do niedzieli pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą liczyć się z utrudnieniami. Z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich nie kursują tramwaje na Rondzie Dmowskiego oraz ulicach Marszałkowskiej i Andersa. Zawieszone są linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18, a autobusy linii 151 i 520 jeżdżą wydłużonymi trasami. Uruchomiono też dodatkowe linie tramwajowe 75 i 77.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa na torach kolejowych w Lesznowoli. Wczoraj między ulicami Słoneczną i Krasickiego doszło do potrącenia mężczyzny. Na miejscu pracują wszystkie służby, a do akcji wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch pociągów został poważnie zakłócony. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami.
1: Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Już jutro, 25 lipca, w Parku Wolności odbędzie się koncert Błażeja Króla, a także premiera albumu Łączy Nas. Kulminacja wydarzeń nastąpi 1 sierpnia, kiedy to o godzinie 17 zawyją syreny, a na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbędą się centralne uroczystości. Wieczorem na Placu Piłsudskiego zaplanowano koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki. Na warszawskim Mokotowie powstaje nowe centrum handlowe Plac Wiślany. Otwarcie planowane jest na połowę 2027 roku. W obiekcie znajdzie się ponad 30 lokali, w tym sklepy, restauracje i punkty usługowe. Dogodna lokalizacja i nowoczesna infrastruktura mają przyciągnąć mieszkańców okolicznych osiedli.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w Siedlcach przed Sądem Okręgowym miała odbyć się kolejna rozprawa w sprawie Adama C., oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego i usiłowanie zabójstwa drugiego. Niestety, po raz kolejny nie stawili się kluczowi świadkowie. Sąd zarządził ich przymusowe doprowadzenie i odroczył rozprawę do 24 września. Adam C. przyznał się do zarzutów, ale twierdzi, że nie pamięta zdarzenia z powodu upojenia alkoholowego. Grozi mu dożywocie.
2: Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Utrzymano uniewinnienie 3 lekarzy, ale uchylono wyrok wobec Dariusza Dudka, uznając jego błąd medyczny. Postępowanie jednak umorzono z powodu przedawnienia. Zbigniew Ziobro wyraził rozgoryczenie, podkreślając, że choć sąd potwierdził zarzuty, to brak kary jest bolesnym finałem dla rodziny.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla 2 osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S 3 koło Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach. Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach. W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władzę do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację. W sobotę w Smolcu odbędzie się pogrzeb 24-letniej modelki Jessiki Jott. Uroczystości rozpoczną się mszą żałobną o godzinie 11 na nowym cmentarzu komunalnym. Jessica Jott zaginęła w połowie lipca, a jej ciało odnaleziono w zbiorniku wodnym. Prokuratura ustaliła, że przyczyną śmierci było utonięcie, bez udziału osób trzecich. Śmierć modelki wstrząsnęła wrocławskim środowiskiem modowym, z którym była związana przez lata.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Na murator.pl

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
1: Dziś w Tajlandii odbędzie się walka bokserska pomiędzy Tysonem Fury a Mariuszem Wachem. To kameralny pojedynek, który nie będzie transmitowany na żywo, a materiał z walki trafi jedynie do reality show na Netflixie. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc dla biednych dzieci w Tajlandii. Początek walki zaplanowano na godzinę 17 czasu polskiego.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Gieka z Katowice wrócił na europejskie boiska po 23 latach przerwy. W pierwszym meczu eliminacji Ligi Konferencji przegrał z MSK Żilina 1-2. Mimo porażki kibice Gieksy zachwycili Europę swoim głośnym wsparciem. Ich doping stał się tematem rozmów w wielu krajach. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Nicolas Otamendi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny po Mistrzostwach Świata 2026. 38-letni obrońca rozegrał swój ostatni mecz w przegranym finale z Hiszpanią. W trakcie swojej kariery wystąpił w 139 spotkaniach narodowych, zdobywając między innymi tytuł Mistrza Świata w 2022 roku. Obecnie Otamendi gra dla River Plate w lidze argentyńskiej. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: się śni. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Józefina, po dramatycznych przejściach z oszustem Andrzejem, stara się zacząć życie od nowa. Sprzedała dom i wyprowadziła się od Natalii, a na jej drodze pojawia się Tolek, który oferuje pomocną dłoń. Proponuje, by zamieszkała z nim i Basią, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Basia początkowo jest sceptyczna, ale zgadza się na to rozwiązanie. Z czasem zauważa, że między Tolkiem a Józefiną rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Czy to początek nowej miłosnej historii? Jesień przyniesie odpowiedzi i być może szczęście dla Józefiny.
2: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Agnes i Paweł będą coraz częściej spędzać czas razem, opiekując się małym Antosiem. Ich bliskość wzbudza mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy widzą w tym szansę na nowy początek, inni obawiają się kontrowersji z powodu rodzinnych więzów. Agnes i Paweł nie są biologicznym rodzeństwem, ale łączy ich wspólna siostra, Basia Rogowska. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej niż przyjaźń? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. M jak miłość to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. W 4259 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 18 sierpnia TVP1 wyemituje 936 odcinek. Samuel zabiera Moisesa do szpitala, choć dziecko wydaje się zdrowe. Diego i Blanka podejrzewają, że coś jest na rzeczy. Pułkownik Valverde, mimo operacji, nie odzyskuje wzroku i wraca do domu w ponurym nastroju. Lolita, chcąc ukryć zepsuty wynalazek, usypia Antonito ziołowym wywarem. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo i Alejandro Mezzo.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: W 160. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cemil, w przypływie wściekłości, brutalnie przerywa spotkanie Hancer z Cichanem. Zaciąga siostrę na obrzeża Stambułu, zamykając ją w pokoju i zabijając okna deskami. Jego celem jest całkowite odseparowanie jej od ukochanego. Cichan staje w obronie Hancer, co tylko potęguje gniew Cemila. W tej dramatycznej sytuacji jedyną nadzieją na ratunek dla Hancer jest Meli, który dostrzega jej rozpaczliwą sytuację. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 1 sierpnia o 17.20 w TVP2. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wójt. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci.
1: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę także wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie stały się dla obywateli codzienną udręką.
0: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do poważnych zmian po tym, jak grupa związana z Mateuszem Morawieckim odmówiła złożenia deklaracji lojalności. Jarosław Kaczyński zapowiedział usunięcie ponad 30 osób z partii. Jednak liczba osób w Stowarzyszeniu Morawieckiego jest większa, co wskazuje na różnice w wyliczeniach. Kaczyński nie uwzględnił europosłów i parlamentarzystów bez legitymacji partyjnej. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
2: Deutsche Bahn wprowadza zakaz spożywania alkoholu na wszystkich dworcach kolejowych w Niemczech. Nowe przepisy mają obowiązywać od 15 października tego roku i są reakcją na rosnącą liczbę aktów przemocy związanych z alkoholem. Zakaz dotyczy picia na peronach i w halach dworcowych, ale nie obejmuje barów i restauracji na dworcach. Za złamanie zakazu grozi nakaz opuszczenia dworca, a w przypadku recydywy stały zakaz wstępu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia.
0: Dzielnicowi z Częstochowy odkryli nielegalną plantację konopi indyjskich podczas interwencji domowej. Zabezpieczono blisko 400 krzewów oraz prawie 2 kg narkotyków, w tym amfetaminy i marihuany. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu. Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia agresywnego zachowania jednego z mieszkańców. Na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu doszło do potrącenia 71-letniego pieszego przez 19-latka na hulajnodze elektrycznej. Młody mężczyzna, przewożący pasażera, ominął stojący samochód i uderzył w seniora, po czym odjechał bez udzielenia pomocy. Policja zatrzymała sprawcę jeszcze tego samego dnia dzięki nagraniom z monitoringu. 71-letni mężczyzna trafił do szpitala, a o losie 19-latka zdecyduje sąd. Policja apeluje o ostrożność na drodze. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Także dla Szczecina termometry ukażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki.
2: Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcia. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sztuczna inteligencja znowu zaskakuje. Tym razem hitem stała się piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie, która podbija wesela i media społecznościowe. Utwór stworzony przez Edytę i Marcina Przytulskich, a zaśpiewany przez AI o pseudonimie Jessica, zdobywa serca Polaków. Nawet Doda i Arka Gdynia nie oparli się jego urokowi, nagrywając swoje wersje. Cóż, kto by pomyślał, że Roman i jego masaż staną się nowym symbolem muzycznej rewolucji?
1: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej.
2: Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, po raz trzeci powiedział tak, tym razem młodszej o 16 lat Brittany Parisi. Ślub odbył się w Kalifornii, a cała ceremonia była inspirowana włoskim renesansem, co brzmi jak z bajki. Ale kto by się spodziewał, że Rockman ma takie romantyczne zapędy? Na weselu nie zabrakło dot, kwartetu smyczkowego i 5-daniowego menu, a wszystko to w towarzystwie muzyków Korna. Cóż, Jonathan wie, jak zrobić wrażenie, nawet jeśli to już jego trzecie podejście do małżeństwa.
1: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z Saxon. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bruce Springsteen, znany jako Boss, znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jonathan Cain z zespołu Journey postanowił ostro skrytykować Springsteena za jego polityczne manifesty na scenie. Cain, zagorzały konserwatysta, nie szczędził słów, nazywając Bruce'a irytującym, zgorzkniałym staruszkiem. Wygląda na to, że muzyka i polityka to mieszanka wybuchowa, która nie każdemu przypada do gustu. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rig, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie. Oasis zdetronizowali The Beatles. Drugi album zespołu, Morning Glory, został uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Beatlesi to przecież muzyczni bogowie. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, bracia Gallagher mogą teraz spokojnie spocząć na laurach, choć pewnie i tak będą się kłócić o to, kto jest większą gwiazdą. Sunset Marquis, legendarny hotel w Los Angeles, wkrótce odsłoni swoje tajemnice w nowym dokumencie If These Walls Could Rock. Gwiazdy rocka, takie jak Bruce Springsteen i Slash, opowiedzą o tym, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami tego azylu dla sławnych i bogatych. Premiera filmu odbędzie się 14 sierpnia, a już teraz można obejrzeć zwiastun. Ciekawe, czy te ściany rzeczywiście potrafią mówić, czy tylko dobrze udają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwają przygotowania do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbędą się 1 sierpnia, a rozpoczną się o godzinie 9 przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu rozpoczęcia powstania. Centralnym punktem będzie godzina W, kiedy to o 17 w całym mieście zawyją syreny. Wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki, transmitowany na żywo. Wczoraj w Lesznowoli doszło do poważnego wypadku na torach kolejowych. Ciężko ranny mężczyzna został potrącony przez pociąg, co wymusiło interwencję lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku akcji ratunkowej ruch pociągów w okolicy został sparaliżowany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja apeluje o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W ten weekend pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na duże zmiany. Od dziś do niedzieli tramwaje nie będą kursować na kluczowych trasach, takich jak Marszałkowska i Andersa, z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18 zostaną całkowicie zawieszone, a autobusy 151 i 520 będą miały wydłużone trasy. Dodatkowo uruchomione zostaną nowe linie tramwajowe 75 i 77, aby ułatwić podróżowanie. Po mieście.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, a sprawa Dariusza Dudka umorzona z powodu przedawnienia, mimo uznania błędu medycznego. Zbigniew Ziobro podkreśla, że sąd potwierdził zarzuty wobec Dudka, co ma dla rodziny znaczenie symboliczne. Były minister wyraził żal z powodu przedawnienia, które uniemożliwia ukaranie lekarza.
2: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
1: W Darłowie po sztormowej pogodzie nadeszła poprawa. Wszystkie 8 kąpielisk jest dziś otwartych i gotowych na przyjęcie turystów. Choć woda w morzu ma rześkie 15 stopni, to plażowicze mogą cieszyć się słonecznym dniem i niemal bezwietrzną aurą. Co ważne, woda jest przejrzysta i wolna od sinic, co zapewnia bezpieczny wypoczynek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju. W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Jeleniej Górze górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutów. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę.

0: KGHM i PZU borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia.
1: Na hurtowym rynku paliw obserwujemy dziś silne podwyżki cen oleju napędowego, z PKN Orlen na czele. W przypadku benzyny zmiany są minimalne, a ceny pozostają stabilne. Orlen oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98 oraz olej napędowy, wyprzedzając Aramco o kilka złotych. Wzrost cen diesla jest znaczący, z Orlenem podnoszącym ceny o 77 zł na metrze sześciennym. Na rynku benzyn premium PB98 odnotowano obniżki, co może być dobrą wiadomością dla kierowców. Niestety, sytuacja na Bliskim Wschodzie i osłabienie złotego mogą prowadzić do dalszych wzrostów cen na stacjach paliw.
0: Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
0: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
1: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce trwa.
0: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 160. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cemil, wściekły i nieobliczalny, zamieni dom w więzienie dla swojej siostry Hanser. W sobotę, 1 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Cemil niemal siłą wyciąga Hanser ze spotkania z Cichanem, by zamknąć ją w pokoju z zabitymi deskami oknami. Konflikt między Cemilem a Cichanem niemal przerodzi się w bójkę, gdy Cemil oskarża siostrę o hańbę rodziny. Hanser, uwięziona i zrozpaczona, będzie musiała liczyć na pomoc Melicha, który jako jedyny może ją uwolnić. Czy Cemil opamięta się, zanim będzie za późno? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót jesienią 2026 roku. Do obsady dołączy Katarzyna Chrzanowska, znana z telenoweli Adam i Ewa. Jej postać, tajemnicza kobieta, pojawi się w Grabinie z zamiarem przejęcia sadu zmarłego Lucjana Mostowiaka. To zagrożenie dla rodziny Mostowiaków, która będzie musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. Barbara, Marysia i reszta rodziny nie będą mogli spać spokojnie. Nowa bohaterka wprowadzi zamęt i zburzy dotychczasowy spokój w ich życiu. Katarzyna Chrzanowska pozostanie w serialu na dłużej, co zapowiada wiele emocjonujących wątków. Czy Mostowiakom uda się obronić swoje dziedzictwo? Czas pokaże.
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni pałac prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony pałac prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a Krystyna Więcławska znów jest w centrum wydarzeń. Po ponad dekadzie Dorota Chotecka-Pazura ponownie wciela się w postać wójta Wilkowej. Na zdjęciach z planu widzimy ją u boku Franceszki, co wywołuje spekulacje o możliwych kłopotach. Czy obecność policjantki oznacza nowe wyzwania dla Krystyny? Dodatkowo do Wilkowej wraca Piotr Kozioł, były wójt, co może wprowadzić nowe napięcia w gminie. Krystyna, znana z determinacji i przedsiębiorczości, nie pozwoli sobą rządzić. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się jej losy w 11 sezonie. Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowej. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem Rancha. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. Serial Dziedzictwo kracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semih knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Tak samo dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nadal budzi emocje. Beata Kempa, doradczyni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro krytykuje brak zdecydowanych działań wobec odpowiedzialnych osób, nazywając to symbolem arogancji władzy. W programie Poranny Ring zarzuciła bierność prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu oraz rządowi Donalda Tuska. Kempa podkreśla, że brak reform w ochronie zdrowia to jedno z największych zaniedbań obecnej koalicji. Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Dębicy odparł zarzuty o blokowanie ustaw. Podkreślił, że podpisał 245 ustaw, a zawetował 41, odrzucając miano wetomatu. Nawrocki zaznaczył, że jego decyzje są wynikiem analizy, a nie sympatii politycznych. Prezydent wyraził dumę z podjętych wet, podkreślając, że jego celem jest ochrona interesów obywateli. Ponad 30 posłów opuściło Prawo i Sprawiedliwość po ultimatum dotyczącym przynależności do stowarzyszeń politycznych. Jarosław Kaczyński potwierdził tę rezygnację. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przewiduje, że może to prowadzić do powstania nowego klubu parlamentarnego i zmian w układzie sił w Sejmie. Lewica, jak podkreśla Czarzasty, nie przejmuje się podziałami w PiS, skupiając się na realizacji własnego programu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
1: Słuchacie Radia Super Express. Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego rozbili grupę odpowiedzialną za korupcję przy egzaminach na prawo jazdy w Zielonej Górze. W dniach 21 i 22 lipca zatrzymano 4 osoby podejrzane o podstawianie innych osób do testów. W ich domach znaleziono blisko 50 tysięcy złotych. Jedna z zatrzymanych osób trafiła do tymczasowego aresztu, a śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone. W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie zobaczymy podobnie 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Johnny Depp po burzliwym rozwodzie z Amber Heard i medialnym zamieszaniu powraca na ekrany w wielkim stylu. Aktor wcieli się w rolę Ebenezera Scrooge'a w nowej wersji opowieści wigilijnej, której premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Zwiastun filmu, inspirowany stylem Tima Burtona, obiecuje nietuzinkowe podejście do znanej historii. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę świątecznego ducha od samego Deppa.
2: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem?
1: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
1: Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
2: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Kazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show biznes to jednak zgrany duet. Wieczór Dobrych Mocy 2026 to prawdziwy pokaz mody i filantropii w jednym. W Stołecznym Teatrze Kamienica gwiazdy polskiego show biznesu od Michała Wiśniewskiego po Miss Polonia błyszczały w blasku fleszy, wspierając szczytne cele. Tym razem zbierano fundusze na terapeutyczny rejs po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. A w tle, jak zawsze, nie mogło zabraknąć odrobiny celebryckiego dramatu. Wiśniewski znów na językach, tym razem z powodu odnowionej relacji z Mandaryną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
1: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe. Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
2: Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczna akcja ratunkowa na torach kolejowych w Lesznowoli. Wczoraj między ulicami Słoneczną i Krasickiego doszło do potrącenia mężczyzny. Na miejscu pracują wszystkie służby, a do akcji wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch pociągów został poważnie zakłócony. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami.
2: Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Już jutro, 25 lipca, w Parku Wolności odbędzie się koncert Błażeja Króla, a także premiera albumu Łączy Nas. Kulminacja wydarzeń nastąpi 1 sierpnia, kiedy to o godzinie 17 zawyją syreny, a na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbędą się centralne uroczystości. Wieczorem na Placu Piłsudskiego zaplanowano koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki. Na warszawskim Mokotowie powstaje nowe centrum handlowe Plac Wiślany. Otwarcie planowane jest na połowę 2027 roku. W obiekcie znajdzie się ponad 30 lokali, w tym sklepy, restauracje i punkty usługowe. Dogodna lokalizacja i nowoczesna infrastruktura mają przyciągnąć mieszkańców okolicznych osiedli. W Warszawie, przy ulicy Odkrytej, doszło do tragicznej zbrodni. Znaleziono ciało kobiety, a głównym podejrzanym stał się jej mąż, Tomasz H., który zniknął. Poszukiwania zakończyły się 30 lipca, gdy w lesie na Podkarpaciu odnaleziono jego ciało. Policja potwierdziła tożsamość zmarłego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Siedlcach, przed Sądem Okręgowym, miała odbyć się kolejna rozprawa w sprawie Adama C., oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego i usiłowanie zabójstwa drugiego. Niestety, po raz kolejny nie stawili się kluczowi świadkowie. Sąd zarządził ich przymusowe doprowadzenie i odroczył rozprawę do 24 września. Adam C. przyznał się do zarzutów, ale twierdzi, że nie pamięta zdarzenia z powodu upojenia alkoholowego. Grozi mu dożywocie.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Utrzymano uniewinnienie 3 lekarzy, ale uchylono wyrok wobec Dariusza Dudka, uznając jego błąd medyczny. Postępowanie jednak umorzono z powodu przedawnienia. Zbigniew Ziobro wyraził rozgoryczenie, podkreślając, że choć sąd potwierdził zarzuty, to brak kary jest bolesnym finałem dla rodziny.
2: W Tatrach znowu zima w środku lata. W wyższych partiach gór spadł śnieg, a ratownicy TOPR apelują o rezygnację z wycieczek ze względu na trudne warunki. Tymczasem IMGW ostrzega przed burzami we wschodniej Polsce, gdzie mogą wystąpić silne opady deszczu i porywisty wiatr. Synoptycy zapowiadają jednak poprawę pogody już w nadchodzący weekend. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntu w kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną – weekendem we spa dla 2 osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś na zachodnim wybrzeżu w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojną wodą i łagodnym wiatrem. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda w Bałtyku osiąga 18 stopni, co zapewnia idealne warunki do kąpieli. Służby sanitarne potwierdziły, że woda jest czysta i bezpieczna, a sinice nie stanowią zagrożenia. W najbliższych dniach prognozowane jest ocieplenie z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni.
1: Dziś obchodzimy Dzień Policji. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom za ich codzienną, trudną pracę. Krótkie życzenia wysłane przez SMS mogą wywołać uśmiech na twarzy policjantów, nawet podczas najtrudniejszych dyżurów. To także sposób na docenienie ich zaangażowania i poświęcenia.
2: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach. Rodzina zmarłej Jessiki J. poinformowała o terminie jej pogrzebu. Uroczystości żałobne odbędą się jutro w Smolcu koło Wrocławia. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11 w kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym. Przypomnijmy, że 24-letnia modelka zginęła tragicznie w połowie lipca, a przyczyną śmierci było utonięcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władze do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Też dla Wrocławia termometry ukażą 17 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali boksu w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a sędzia przerwał walkę po konsultacji z lekarzem. Walka była częścią powrotu Fury'ego po dłuższej przerwie i nie była transmitowana na żywo. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc dla dzieci w Tajlandii.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Gieka z Katowice wrócił na europejskie boiska po 23 latach przerwy. W pierwszym meczu eliminacji Ligi Konferencji przegrał z MSK Żilina 1-2. Mimo porażki kibice Gieksy zachwycili Europę swoim głośnym wsparciem. Ich doping stał się tematem rozmów w wielu krajach. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako Król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym.
0: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokona

0: Wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linette i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. To serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowskiej.

0: Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła programy telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi? Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 18 sierpnia TVP 1 wyemituje 936 odcinek. Samuel zabiera Mojsesa do szpitala, choć dziecko wydaje się zdrowe. Diego i Blanka podejrzewają, że coś jest na rzeczy. Pułkownik Valverde, mimo operacji, nie odzyskuje wzroku i wraca do domu w ponurym nastroju. Lolita, chcąc ukryć zepsuty wynalazek, usypia Antonito ziołowym wywarem. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo i Alejandro Mezzo.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. Serial Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4256 do 4259, które zostaną wyemitowane od 3 do 6 sierpnia, widzowie będą świadkami rozpadu rodziny Brzozowskich i dramatycznych wydarzeń w życiu Igora i Julki. Julka, pogrążona w problemach z narkotykami, traci chłopaka i upokorzona przez dilera, doprowadza Igora do łez. Tymczasem Basia desperacko próbuje zablokować ujawnienie skandalu z dyplomami, co może zniszczyć jej rodzinę. Jarek wpada w tarapaty, gdy jego syn przyłapuje go z kochanką, co prowadzi do wybuchu emocji. Serial obiecuje wiele zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Rancho powraca z nowymi emocjami, a w centrum uwagi znów znajdzie się Krystyna Więcławska, grana przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Zdjęcia z planu 11 sezonu pokazują ją w towarzystwie policjantki Franceschi, co wzbudziło falę spekulacji. Czyżby nad Wilkowyjami zbierały się ciemne chmury? Powrót Piotra Kozioła, byłego włodarza, może wprowadzić nowe napięcia w relacjach z obecną panią wuj. Więcławska, znana z nieustępliwości i stanowczości, nie zamierza oddać władzy bez walki. Jej silna pozycja w Wilkowyjach jest niezaprzeczalna, a nadchodzące odcinki mogą przynieść jej nowe wyzwania. Jesienią widzowie przekonają się, jak potoczą się losy tej charyzmatycznej postaci. Serial Szkoła dla Elity to produkcja, która zdobyła serca widzów na całym świecie. W szczególności gorący wątek z udziałem Esther Exposito, wcielającej się w postać Carly Rosson, przyciągnął uwagę fanów. Carla, związana z Polo, tworzyła pozornie idealną parę, której życie skomplikował Christian. Między tą trójką narodziła się nietypowa relacja, pełna pożądania i intryg. Sceny z udziałem Exposito stały się wiralem w mediach społecznościowych, a jej popularność rośnie w zawrotnym tempie. Esther Exposito, obecnie związana z Kylianem Mbappé, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne projekty z jej udziałem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
5: Radio Super Expert.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie opowiedziane przez matki,

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nadal budzi emocje. Beata Kempa, doradczyni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro krytykuje brak zdecydowanych działań wobec odpowiedzialnych osób, nazywając to symbolem arogancji władzy. W programie Poranny Ring zarzuciła bierność prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu oraz rządowi Donalda Tuska. Kempa podkreśla, że brak reform w ochronie zdrowia to jedno z największych zaniedbań obecnej koalicji. Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli. Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Już w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum aktywności roju Perseidów. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, podczas którego można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł. Najlepszy czas na obserwacje to godziny po północy, gdy radiant roju jest wysoko nad horyzontem. Dziś obchodzimy Dzień Policjanta, a śmieszne życzenia mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu po trudnym dyżurze. Oryginalne słowa wsparcia z przymrużeniem oka potrafią wywołać uśmiech na twarzy każdego funkcjonariusza. Warto pamiętać, że taki gest buduje cenne relacje i pozwala na chwilę oddechu od codziennych obowiązków. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli Twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Jeden z nich próbował uciec, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Podczas akcji zabezpieczono ponad 16 tysięcy papierosów, 9 kg tytoniu oraz kokainę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą przed sądem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry podobnie pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polsat zaskakuje i wprowadza nową gwiazdę na parkiet Tańca z Gwiazdami. Kacper Rutka, młody talent z dolnośląskiego Strzegomia, który już jako dziecko zdobywał mistrzowskie tytuły, teraz zatańczy przed milionami widzów. Choć jeszcze nie wiadomo, z kim wystąpi, jedno jest pewne. Jego taneczne umiejętności będą błyszczeć jak nigdy dotąd. Ciekawe, czy jego partnerka nadąży za tym tempem? Krzysztof Rutkowski, nasz narodowy bohater w walce z przestępczością, postanowił spisać testament. Wszystko, co posiada, przepisał swojej żonie Mai. Bo przecież kto inny mógłby lepiej zarządzać jego majątkiem? Dzieci z poprzednich związków zostały zabezpieczone, a nieślubny syn Aleksander, cóż, musi zadowolić się alimentami. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy go na torze wyścigowym, gdzie Krzysztof pędził 260 km na godzinę. Oczywiście w dozwolonym miejscu.
2: Grudziądz szykuje się na muzyczną inwazję. Już 25 lipca miasto nad Wisłą stanie się epicentrum dźwięków, kiedy to na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Edyta Górniak czy Grzegorz Chyży. A to wszystko w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która po sukcesach w innych miastach teraz rozgrzeje Grudziądz do czerwoności. Wieczorny koncert na Błoniach Nadwiślańskich obiecuje niezapomniane emocje, transmitowane na żywo, by każdy mógł poczuć się jak na miejscu. Świat internetu pogrążył się w smutku po śmierci 30-letniej influencerki Adriany Garcii. Meksykańska gwiazda, znana z porad o modzie i urodzie, zmarła po zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę, a okoliczności tragedii badają lokalne służby. Współpracująca z nią marka Dropshop wspomina ją jako oddaną i pełną życia osobę, co tylko podkreśla, jak kruche potrafią być nasze internetowe sławy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Ach, Zostać Miss, serial, który w 2001 roku podbił serca Polaków, a może raczej ich poczucie humoru. Kto by pomyślał, że konkurs piękności może być tak pełen absurdów i kontrowersji? Odważne sceny, nagość i przedmiotowe traktowanie kobiet. To wszystko w imię komedii. Choć sequel próbował dorównać pierwszej części, to jednak nie udało się powtórzyć sukcesu. Po ponad 20 latach bohaterowie przeszli metamorfozy, w które trudno uwierzyć. Ale czy to naprawdę aż tak ważne?
1: Roxana Węgiel znowu zaskakuje. Tym razem 21-letnia gwiazda postanowiła połączyć duchowość z dzikim zachodem, prezentując się jako zmysłowa kowbojka w najnowszej sesji dla magazynu Viva. Zdjęcie topless, na którym wokalistka zasłania się jedynie włosami i dłońmi, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci nie szczędzą komplementów, a wśród zachwyconych znalazły się takie gwiazdy jak Patricia Cazadi czy Julia Wieniawa. Cóż, duchowość i show business to jednak zgrany duet. Pitbull znowu podbił serca Polaków, tym razem na warszawskim PGE Narodowym. Fani, niezrażeni deszczem, tłumnie przybyli na koncert, niektórzy w specjalnych czepkach imitujących łysinę artysty. Pogoda nie była łaskawa, ale kto by się tym przejmował, skoro dach stadionu i tak musiał pozostać otwarty? Bezpieczeństwo przede wszystkim, a mokra zabawa to przecież dodatkowa atrakcja.
2: Ida Nowakowska, znana z życia na walizkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, teraz zaskakuje wszystkich, zakasując rękawy w Polsacie. Zabezpieczyła już przyszłość rodziny, więc teraz czas na nowe wyzwania w showbiznesie. Wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadzi Hitster z Piotrem Kędzierskim. A wszystko to w eleganckim stylu, bo nawet na amerykańskim święcie w Warszawie z mężem i synkiem błysnęli identycznymi stylizacjami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sztuczna inteligencja znowu zaskakuje. Tym razem hitem stała się piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie, która podbija wesela i media społecznościowe. Utwór stworzony przez Edytę i Marcina Przytulskich, a zaśpiewany przez AI o pseudonimie Jessica, zdobywa serca Polaków. Nawet Doda i Arka Gdynia nie oparli się jego urokowi, nagrywając swoje wersje. Cóż, kto by pomyślał, że Roman i jego masaż staną się nowym symbolem muzycznej rewolucji?
1: Częstochowa, duchowa stolica Polski, postanowiła, że black metalowy zespół Batuszka nie zagra na festiwalu Frytka Off. Organizatorzy ugięli się pod presją mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego, którzy uznali, że koncert mógłby naruszyć ich uczucia religijne. W efekcie, zamiast muzycznej różnorodności, mamy ciszę i spokój. Marcin Biernat, przewodniczący Rady Miasta, nie kryje oburzenia, twierdząc, że to niebezpieczny precedens dla wolności artystycznej. Oasis zdetronizowali The Beatles. Drugi album zespołu, Morning Glory, został uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając nawet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Beatlesi to przecież muzyczni bogowie. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, bracia Gallagher mogą teraz spokojnie spocząć na laurach, choć pewnie i tak będą się kłócić o to, kto jest większą gwiazdą. Tony Torp, legendarny gitarzysta The Rubettes, opuścił nas w wieku 80 lat. Człowiek, który przyczynił się do powstania hitu Sugar Baby Love, zostawił po sobie pustkę w sercach fanów glam rocka. Mimo problemów zdrowotnych, do końca zachował swój bystry umysł i cięty humor. Alan Williams, dawny wokalista zespołu, pożegnał go wzruszającymi słowami, przypominając, jak wiele znaczył dla muzycznego świata.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa sprawa apelacyjna byłego policjanta Marcina Z., skazanego na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo Marka D. Sąd apelacyjny odroczył rozprawę do października, po tym, jak obrona złożyła nowe wnioski dowodowe. Rodzina ofiary wyraziła rozczarowanie, domagając się dożywocia dla oskarżonego. Sąd podkreślił, że potrzebuje czasu na dokładne rozpoznanie wszystkich kwestii.
2: Dramatyczna akcja ratunkowa na torach kolejowych w Lesznowoli. Wczoraj między ulicami Słoneczną i Krasickiego doszło do potrącenia mężczyzny. Na miejscu pracują wszystkie służby, a do akcji wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch pociągów został poważnie zakłócony. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami.
1: W Warszawie, przy ulicy Odkrytej, doszło do tragicznej zbrodni. Znaleziono ciało kobiety, a głównym podejrzanym stał się jej mąż, Tomasz H., który zniknął. Poszukiwania zakończyły się 30 lipca, gdy w lesie na Podkarpaciu odnaleziono jego ciało. Policja potwierdziła tożsamość zmarłego.
2: Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Utrzymano uniewinnienie trzech lekarzy, ale uchylono wyrok wobec Dariusza Dudka, uznając jego błąd medyczny. Postępowanie jednak umorzono z powodu przedawnienia. Zbigniew Ziobro wyraził rozgoryczenie, podkreślając, że choć sąd potwierdził zarzuty, to brak kary jest bolesnym finałem dla rodziny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu, podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Szczecińska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o włamania. Złodzieje próbowali ukryć twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co nie uchroniło ich przed aresztowaniem. Funkcjonariusze odzyskali skradzione telefony, gotówkę i alkohol. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanych. W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Świeciu znaleziono setki ostrych fragmentów szkła, co zmusiło władze do natychmiastowego zamknięcia terenu. Niektóre kawałki miały nawet 20 cm długości i były częściowo wbite w piasek. Policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za to niebezpieczne działanie. Obecnie trwa wymiana piasku, a plac zabaw zostanie ponownie otwarty dopiero po zakończeniu prac.
2: Na jednym z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się nowy mural autorstwa satyryka Andrzeja Rysuje. Projekt ma przypominać o znaczeniu wyrażania emocji i ich wpływie na zdrowie psychiczne. Profesor Napoleon Waszkiewicz podkreśla, że tłumione emocje mogą prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych. Mural powstał we współpracy z fundacją Don't Worry, Be Yourself i ma zachęcać młodych ludzi do otwartej rozmowy o swoich uczuciach. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły dwie osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Przed nami powrót upalnej pogody. Już w ten weekend temperatury na południu kraju mogą sięgnąć 29 stopni, a od środy, 29 lipca, zacznie się stabilny wzrost temperatur. Na początku sierpnia w zachodniej Polsce termometry mogą pokazać nawet 41 stopni Celsjusza. Szczyt upałów przewidywany jest na pierwsze dni sierpnia, szczególnie na Dolnym Śląsku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Starym Zamku w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanu. Intensywne zadymienie skłoniło władzę do apelowania o ostrożność i unikanie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Mieszkańcy proszeni są o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Akcja gaśnicza może powodować chwilowe problemy z ciśnieniem wody. Służby na bieżąco monitorują sytuację. W sobotę w Smolcu odbędzie się pogrzeb 24-letniej modelki Jessiki Jott. Uroczystości rozpoczną się mszą żałobną o godzinie 11 na nowym cmentarzu komunalnym. Jessica Jott zaginęła w połowie lipca, a jej ciało odnaleziono w zbiorniku wodnym. Prokuratura ustaliła, że przyczyną śmierci było utonięcie, bez udziału osób trzecich. Śmierć modelki wstrząsnęła wrocławskim środowiskiem modowym, z którym była związana przez lata.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegwe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegwe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
2: GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi. Nicolas Otamendi, legendarny obrońca reprezentacji Argentyny, zakończył karierę w kadrze narodowej. Jego ostatnim meczem był finał Mistrzostw Świata 2026, w którym Argentyna przegrała z Hiszpanią. Otamendi, mistrz świata z 2022 roku, rozegrał dla Argentyny 139 spotkań. Obecnie kontynuuje karierę w klubie River Plate. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza, że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Jonathan Braut-Brunes opuszcza Raków Częstochowa i dołącza do Sparty Praga. Polski klub zarobi na tym transferze ponad 6 milionów euro, co jest rekordową kwotą dla czeskiego zespołu. Norweski napastnik nie zagrał już w czwartkowym meczu eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy startują dziś, ale uwaga kibiców skupia się na tym sensacyjnym transferze.
1: Maria Szarapowa była liderka

0: w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami. Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Józefina po dramatycznych przejściach z oszustem Andrzejem stara się zacząć życie od nowa. Sprzedała dom i wyprowadziła się od Natalii, a na jej drodze pojawia się Tolek, który oferuje pomocną dłoń. Proponuje, by zamieszkała z nim i Basią, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Basia początkowo jest sceptyczna, ale zgadza się na to rozwiązanie. Z czasem zauważa, że między Tolkiem a Józefiną rodzi się coś więcej niż przyjaźń. Czy to początek nowej miłosnej historii? Jesień przyniesie odpowiedzi i być może szczęście dla Józefiny. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące.
2: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Agnes i Paweł będą coraz częściej spędzać czas razem, opiekując się małym Antosiem. Ich bliskość wzbudza mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy widzą w tym szansę na nowy początek, inni obawiają się kontrowersji z powodu rodzinnych więzów. Agnes i Paweł nie są biologicznym rodzeństwem, ale łączy ich wspólna siostra, Basia Rogowska. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej niż przyjaźń? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. M jak miłość to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, są jedną z najgorętszych par w rodzinie Mostowiaków. Iwona Reisner, która dołączyła do obsady 3 lata temu, zyskała sympatię widzów dzięki swojej autentyczności. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą żoną i matką 2 dzieci. Jej mąż, Andrzej, nie jest zazdrosny o sceny miłosne, które gra na ekranie. Reisner podkreśla, że jej rodzina daje jej ogromną siłę i wsparcie. Przed rolą w M jak miłość była pogodynką i prowadziła program telewizyjne. Teraz cieszy się z sukcesu, jaki przyniosła jej rola Doroty.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z nowym sezonem i niespodzianką dla fanów. Jesienią na ekranach pojawi się Dorotka, córka Lucy i Kusego, ale w zupełnie nowej odsłonie. W tej roli zobaczymy Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. Dorotka będzie teraz starsza, już po maturze, choć według fabuły powinna mieć 17 lat. To trzecia zmiana aktorki w tej roli, a Karolina Ludwiniak debiutuje w polskiej produkcji po doświadczeniach w anglojęzycznych filmach. Cezary Żak, odtwórca roli biskupa Kozioła, już pokazał na Instagramie, jak wygląda nowa Dorotka. Fani Rancha mogą spodziewać się emocjonujących zmian w nadchodzących odcinkach. W 11. sezonie Rancha pojawią się nowe twarze, które z pewnością wprowadzą świeżość do serialu. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy będą związani z wątkiem powrotu prezydenta Piotra Kozioła do Wilkowy. Gadomska wcieli się w rolę SOP-owczyni, a jej udział potwierdził reżyser Wojciech Adamczyk. Królikowski, znany z produkcji takich jak Jakoś to będzie, również dołączy do prezydenckiego otoczenia. Powrót Kozioła po 2 kadencjach prezydentury zapowiada nowy etap w historii serialu. Obecność ochroniarzy i nowych współpracowników doda dynamiki i świeżości fabule. To wszystko sprawia, że nowy sezon Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. Rancho powraca z nowym sezonem, a Krystyna Więcławska znów jest w centrum wydarzeń. Po ponad dekadzie Dorota Chotecka-Pazura ponownie wciela się w postać wójta Wilkowej. Na zdjęciach z planu widzimy ją u boku Franceski, co wywołuje spekulacje o możliwych kłopotach. Czy obecność policjantki oznacza nowe wyzwania dla Krystyny? Dodatkowo do Wilkowej wraca Piotr Kozioł, były wójt, co może wprowadzić nowe napięcia w gminie. Krystyna, znana z determinacji i przedsiębiorczości, nie pozwoli sobą rządzić. Jesienią dowiemy się, jak potoczą się jej losy w 11. sezonie.
1: W 4259 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Eliza dowie się o płomiennym romansie Jarka z Martyną, co wstrząśnie jej światem. Agata, ukochana Bruna, bez ogródek wyjawi jej prawdę, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Mimo że Eliza sama miała romans z Bartkiem, zdrada Jarka będzie dla niej bolesnym ciosem. Spotkanie Elizy i Bartka po odkryciu romansu Jarka może być kluczowe dla ich przyszłości. Czy w obliczu nowych faktów zdecydują się dać sobie kolejną szansę? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 26 sierpnia o 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący finał lipca. W odcinkach od 155 do 160, emitowanych od 27 lipca do 1 sierpnia na TVP2, czeka nas prawdziwa burza emocji. Tancer odkrywa, że jest w ciąży, co zaskakuje Cichana. Niestety, radość z ojcostwa zostaje przyćmiona przez kłamstwa i intrygi. Mukadder ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy, co wstrząsa Cichanem. Tymczasem brat Hunter knuje plan, by pozbawić ją wolności. Atmosfera gęstnieje, gdy Cemil przemocą sprowadza Hunter do domu. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które trzymają widzów w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: System kaucyjny w Polsce spotkał się z ostrą krytyką. Poseł Robert Dohan w interpelacji do ministra klimatu i środowiska określił go jako upokarzający i niepraktyczny. Polacy skarżą się na długie kolejki, zacinające się automaty i nieprzyjemny zapach w punktach zbiórki. Dohan podkreśla, że nowe przepisy zamiast ułatwiać życie, stały się dla obywateli codzienną udręką.
0: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, który może zmienić polską scenę polityczną. Ponad 30 posłów opuściło partię, co według profesora Wawrzyńca Konarskiego oznacza, że PiS nie ma szans na zwycięstwo. Mateusz Morawiecki, odmawiając podpisania tzw. lojalki, realizuje własny plan, który może stać się ofertą dla Donalda Tuska. Eksperci przewidują, że nowy blok centroprawicowy może odegrać kluczową rolę w przyszłych wyborach. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Dębicy odparł zarzuty o blokowanie ustaw. Podkreślił, że podpisał 245 ustaw, a zawetował 41, odrzucając miano wetomatu. Nawrocki zaznaczył, że jego decyzje są wynikiem analizy, a nie sympatii politycznych. Prezydent wyraził dumę z podjętych wet, podkreślając, że jego celem jest ochrona interesów obywateli. W Andrychowie odwołano spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało odbyć się w Domu Kultury. Instytucja rozwiązała umowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Krystianem, twierdząc, że nie poinformował o głównym gościu wydarzenia. Poseł zapowiada kroki prawne, podkreślając, że decyzja Domu Kultury to efekt nagonki. Nie wiadomo jeszcze, czy spotkanie zostanie przeniesione do innego miejsca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Wczoraj w centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie doszło do brutalnego ataku. 47-letnia kobieta została zaatakowana nożem, a następnie podpalona przez 54-letniego mężczyznę, którego znała. Jej stan jest krytyczny. Napastnik został zatrzymany przez policję po 2 godzinach. Funkcjonariusze nadal badają motyw tego przerażającego zdarzenia. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu. Wczoraj na osiedlu Sikorskiego w Gdańsku policjanci pomogli 29-letniemu mężczyźnie z niepełnosprawnością, który nie mógł otworzyć drzwi do swojego mieszkania. Funkcjonariusze weszli siłowo do lokalu, po tym jak mężczyzna wzywał pomocy z balkonu. Poszkodowany, skarżący się na ból płuc i nóg, został przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby w naszym otoczeniu, które mogą potrzebować pomocy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel – prostotę, lecz także zazdrość, papuga – kreatywność, ale i próżność. A sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako
2: tylko jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że od premiery Świata według Kiepskich minęło już 27 lat? Serial, który przez ponad dwie dekady bawił Polaków, ukazując nasze narodowe przywary w krzywym zwierciadle, stał się ikoną telewizyjnej rozrywki. Ferdynand Kiepski, wiecznie bezrobotny miłośnik piwa i jego barwni sąsiedzi, na zawsze zapisali się w pamięci widzów. A jak dziś wyglądają aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie? Cóż, czas nie oszczędza nikogo, ale ich przemiany mogą naprawdę zaskoczyć. Po dekadzie przerwy Rancho wraca na ekrany z nowym sezonem, a w obsadzie pojawi się Michał Królikowski, bratanek nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Młody aktor wcieli się w rolę funkcjonariusza SOP, chroniącego prezydenta Pawła Kozioła. Twórcy obiecują, że mimo braku Kusego i Japycza, nie pożegnamy się z tymi postaciami na dobre. Ciekawe, jak scenarzyści wybrną z tej zagadki.
2: Michał Wiśniewski znów na językach. Po dwóch dekadach od Gwiazdora, lider ich troje, myśli o nowym filmie, który może ujawnić kulisy jego licznych małżeństw. Ostatnio zrobiło się o nim głośno z powodu powrotu do Mandaryny, co wywołało burzę plotek o zdradzie piątej żony, Poli. Wiśniewski postanowił uciąć spekulacje, publikując na Instagramie oświadczenie, w którym jasno stwierdził, że z Mandaryną zaczął się spotykać dopiero pod koniec czerwca. Cóż, życie Michała to gotowy scenariusz na film, a fani z niecierpliwością czekają na jego kolejną odsłonę.
1: Monika Olejnik, mimo 70 lat na karku, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Zamiast leniwego odpoczynku na Korsyce, wybiera poranny trening i ćwiczenia na płotku. Nawet po trudnej walce z nowotworem piersi, dziennikarka nie odpuszcza, pokazując, że wymówki to dla niej obce słowo. Może zamiast kolejnej kawy, warto wziąć przykład z Moniki i zacząć dzień od biegania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
1: Teresa Lipowska, niezłomna królowa M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin była na planie serialu, bo jak sama mówi, praca trzyma ją przy życiu. Scenarzyści może i zmniejszyli jej liczbę dni zdjęciowych, ale to nie przeszkadza jej w dalszym działaniu na pełnych obrotach. Pani mogą spać spokojnie, bo pani Teresa nie zamierza rezygnować z roli Barbary Mostowiak, dopóki zdrowie i scenariusz jej na to pozwalają. Bracia Davisowie z legendarnej grupy The Kings zakopali topór wojenny. Czyżby nadchodził czas na wielki powrót po trzech dekadach ciszy? Dave Davis w wywiadzie dla The Times stwierdził, że nigdy nie mów nigdy, co daje fanom nadzieję na reaktywację zespołu. W szufladzie czeka około 20 niepublikowanych utworów, więc może czas odkurzyć gitarę i wrócić na scenę.
2: Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, po raz trzeci powiedział tak, tym razem młodszej o 16 lat Brittany Parisi. Ślub odbył się w Kalifornii, a cała ceremonia była inspirowana włoskim renesansem, co brzmi jak z bajki. Ale kto by się spodziewał, że rockman ma takie romantyczne zapędy? Na weselu nie zabrakło Dot, kwartetu smyczkowego i pięciodaniowego menu. A wszystko to w towarzystwie muzyków Korna. Cóż, Jonathan wie, jak zrobić wrażenie, nawet jeśli to już jego trzecie podejście do małżeństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od trzech lat jest zajęty graniem z sakson. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Fani Ghost mogą już szykować się na wielkie kinowe wydarzenie. Już 26 sierpnia na ekrany trafi koncertowy film Dwie Big to Rig, który przeniesie nas do wyprzedanych występów w Meksyku. To ostatnia szansa, by poczuć magię zespołu, zanim znikną na zapowiedzianą przerwę. Lider Ghost, Tobias Forge, przyznał, że czas odpocząć i skupić się na rodzinie, bo dzieci nie będą czekać wiecznie.
2: Kiedy w jednym studiu spotykają się muzycy z różnych znanych zespołów, powstaje coś, co można nazwać muzycznym eksperymentem na sterydach. Supergrupy to fenomen, który od dekad wywołuje burzę emocji. Czasem kończą się spektakularną klapą, a czasem tworzą arcydzieła, które na zawsze zapisują się w historii rocka. Od Tria Cream po współczesne Dream Teamy. Te formacje to prawdziwe laboratoria muzycznych geniuszy. Czy to ego, czy talent. Jedno jest pewne. Obok takich składów nie da się przejść obojętnie.
1: Sunset Marquis, legendarny hotel w Los Angeles, wkrótce odsłoni swoje tajemnice w nowym dokumencie If These Walls Could Rock. Gwiazdy rocka, takie jak Bruce Springsteen i Slash, opowiedzą o tym, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami tego azylu dla sławnych i bogatych. Premiera filmu odbędzie się 14 sierpnia, a już teraz można obejrzeć zwiastun. Ciekawe, czy te ściany rzeczywiście potrafią mówić, czy tylko dobrze udają.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Wczoraj w Lesznowoli doszło do poważnego wypadku na torach kolejowych. Ciężko ranny mężczyzna został potrącony przez pociąg, co wymusiło interwencję lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku akcji ratunkowej ruch pociągów w okolicy został sparaliżowany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Policja apeluje o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. Na warszawskim Tarchominie doszło do tragicznego morderstwa. W mieszkaniu przy ulicy Odkrytej znaleziono ciało kobiety, a podejrzanym o zbrodnię był jej mąż, Tomasz H., który zniknął bez śladu. Po kilku dniach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie w powiecie leżajskim, 300 km od miejsca zbrodni. Policja potwierdziła jego tożsamość.
2: Ten weekend pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na duże zmiany. Od dziś do niedzieli tramwaje nie będą kursować na kluczowych trasach, takich jak Marszałkowska i Andersa, z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Linie tramwajowe 15, 16, 17 i 18 zostaną całkowicie zawieszone, a autobusy 151 i 520 będą miały wydłużone trasy. Dodatkowo uruchomione zostaną nowe linie tramwajowe 75 i 77, aby ułatwić podróż po mieście.
1: Sąd okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, a sprawa Dariusza Dudka umorzona z powodu przedawnienia, mimo uznania błędu medycznego. Zbigniew Ziobro podkreśla, że sąd potwierdził zarzuty wobec Dudka, co ma dla rodziny znaczenie symboliczne. Były minister wyraził żal z powodu przedawnienia, które uniemożliwia ukaranie lekarza. Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Dwaj włamywacze ze Szczecina zostali zatrzymani dzięki współpracy policji z komisariatów Niebuszewo i nad Odrą. Mężczyźni próbowali ukryć swoje twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co okazało się nieskuteczne. W rękach funkcjonariuszy znalazły się telefony, alkohol i gotówka. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i trafili do aresztu na 2 miesiące. Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu.
2: Dziś obchodzimy Dzień Policji. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom za ich codzienną, trudną pracę. Krótkie życzenia wysłane przez SMS mogą wywołać uśmiech na twarzy policjantów, nawet podczas najtrudniejszych dyżurów. To także sposób na docenienie ich zaangażowania i poświęcenia.
1: Rodzina zmarłej Jessiki J. poinformowała o terminie jej pogrzebu. Uroczystości żałobne odbędą się jutro w Smolcu koło Wrocławia. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11 w kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym. Przypomnijmy, że 24-letnia modelka zginęła tragicznie w połowie lipca, a przyczyną śmierci było utonięcie. W miejscowości Stary Zamek w gminie Sobótka wybuchł pożar hali magazynowej, w której płoną wióry tytanowe. Gęsty dym spowił okolice, a władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Zaleca się nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Intensywna akcja strażaków może powodować chwilowe problemy z dostawą wody. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku pracy zmieniają się priorytety. Najnowsze badania pokazują, że 39% Polaków ceni sobie możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy bardziej niż pracę zdalną. Młodzi pracownicy, zwłaszcza w wieku od 18 do 24 lat, szczególnie oczekują większej swobody w organizacji czasu pracy. Firmy jednak nie planują rewolucji. 35% pracodawców wciąż stawia na pracę stacjonarną. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej roli sztucznej inteligencji, elastyczność i lepsze warunki pracy mogą stać się kluczowe w przyciąganiu pracowników. Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn. Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
2: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 27%.

0: już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji. Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielkie zmiany dla prezydenta Pawła Kozioła i jego żony Haliny. Para prezydencka zamieni Pałac Prezydencki na wiejską rezydencję w Wilkowyjach, wracając tam na ostatni miesiąc prezydentury. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących scen w eleganckiej willi, która pojawiła się na planie. Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiał wszelkie wątpliwości, udostępniając zdjęcia domu Koziołów. W nocnych scenach ich posiadłość prezentuje się niczym rozświetlony Pałac Prezydencki. Nowy sezon Rancha zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serialowy dom Koziołów, choć prywatny, przyciąga wielu fanów do wsi Latowicz, gdzie można go podziwiać z bliska.
2: Nowy sezon Rancha przynosi powrót do domu Solejuków, jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wilkowyjach. Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, pokazała wnętrze domu, które po ponad 10 latach wygląda niemal identycznie. Choć fani dostrzegą kilka zmian. Kultowa lodówka i schody na piętro pozostały, ale pojawiły się nowe kanapy. Kazimiera i Maciej Solejuk wracają jako małżeństwo z większym bagażem doświadczeń. Solejukowa spełniła marzenie o studiach i została nauczycielką filozofii. Choć niektóre dzieci Solejuków nie pojawią się w nowym sezonie, Jasiek wróci do Wilkowy. Dom Solejuków nadal będzie miejscem rodzinnych scen, które stały się symbolem rancha. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia, Samuel przeżywa frustrację, gdy jego plan zawodzi przez nieposłusznego lekarza. Antonito, mimo spóźnienia, zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki determinacji Lolity. Pułkownik Valverde odzyskuje nadzieję na powrót wzroku, dostrzegając światło lampy. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, intrygach i walce o lepsze jutro. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji. W najnowszym sezonie Artur Rogowski, dotąd wzorowy mąż, plątuje się w romans z Joanną, co wywołuje kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Dla córek Artura, Basi i Agnes to bolesne rozczarowanie. Tymczasem w Grabinie pojawia się tajemnicza kobieta, która chce przejąć sad po zmarłym Lucjanie, co spotyka się z oporem mostowiaków. Paweł Zduński, po śmierci Franki, próbuje na nowo ułożyć swoje życie, wspierany przez Agnes. Nowe odcinki obfitują w dramatyczne wydarzenia, które wystawią na próbę rodzinne więzi mostowiaków. Serial Dziedzictwo kracza w emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany 1 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana i Poyraz, po powrocie ze szpitala, muszą udawać przed domownikami, że ich małżeństwo jest w porządku, co prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji. Poyraz, mimo trudności, planuje ujęcie przestępcy, ukrywając swoje zamiary przed bliskimi. Tymczasem Sinan szuka spokoju poza domem, a Semich knuje intrygę przeciwko Burhanowi. Serial pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany liczne grono widzów. Dziedzictwo to turecka produkcja, która opowiada o skomplikowanych relacjach i rodzinnych tajemnicach, z głównym wątkiem skupionym na relacji Nany i Poyraza.
1: Serial Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy powraca z trzecim sezonem. Premiera zaplanowana jest na 20 listopada na platformie Disney+. Nowe odcinki przeniosą na ekran wydarzenia z powieści Klątwa Tytana, autorstwa Ricka Riordana. W trzecim sezonie Percy stanie przed ogromnym wyzwaniem, mierząc się z tajemniczym zniknięciem Annabeth i zbliżającym się spełnieniem wielkiej przepowiedni. Przepowiednia ta może zadecydować o losach Olimpu, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. W obsadzie zobaczymy m.in. Walkera Scobella, Lia Save Jeffries i Ariana Simhadriego. Serial został stworzony przez Ricka Riordana i Jonathana Steinberga, a wśród producentów wykonawczych znajdują się m.in. Dan Schatz i Craig Silverstein. Rajcerz Siedmiu Królestw szykuje się na drugi sezon, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2027 roku. Ekipa filmowa przeniosła się z Irlandii Północnej do Hiszpanii, by uchwycić sceny suszy na Gran Canaria. Jednak niespodziewane ulewy opóźniły pracę. Showrunner Ira Parker zdradził, że sezon będzie pełen niespodzianek, nawet dla zagorzałych fanów książek George'a R.R. Martina. Autor dostarczył niepublikowane wcześniej materiały, które wzbogacą fabułę. Parker planuje 5 sezonów serialu, a potem przerwę, by Dexter Sol Ansel mógł dorosnąć do roli starszego jaja. HBO nie jest do końca przekonane do tego pomysłu, ale Parker jest zdeterminowany, by utrzymać aktora w roli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nadal budzi emocje. Beata Kempa, doradczyni prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro krytykuje brak zdecydowanych działań wobec odpowiedzialnych osób, nazywając to symbolem arogancji władzy. W programie Poranny Ring zarzuciła bierność prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu oraz rządowi Donalda Tuska. Kempa podkreśla, że brak reform w ochronie zdrowia to jedno z największych zaniedbań obecnej koalicji. Urząd Skarbowy zajął konta Fundacji Niezależne Media, powiązanej z Telewizją Republika, żądając zwrotu ponad 6,5 miliona złotych. Jan Grabiec z Kancelarii Premiera poinformował, że dotacja z 2023 roku została przyznana bezprawnie. Prezes Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, twierdzi, że działania fiskusa są bezprawne i zapowiada dalszą walkę. Sprawa dotyczy projektu Akademia Demokracji, który według fundacji został zrealizowany zgodnie z umową. Mateusz Morawiecki odpowiedział na oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego dotyczące sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Podkreślił, że do ostatniej chwili walczył o jedność obozu i wysłał list z nowymi propozycjami do prezesa Kaczyńskiego. Kaczyński poinformował, że około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Morawiecki zaznaczył, że nie ma zgody na ultimatum, które mogłoby zniweczyć uzgodnioną strategię.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy